się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Zakręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Wtorkowy kupon KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
8: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe mniej więcej pół godziny poprowadzę ja, czyli Kuba Kusy. Witam Was serdecznie. A zaczynamy od bardzo mocnej premiery teatralnej, która w moim odbiorze jest takim połączeniem Jądra Ciemności, 12 Gniewnych Ludzi i chyba Mechanicznej Pomarańczy. Samosąd, czyli spektakl dyplomowy studentek i studentów krakowskiej AST, to prawdziwe studium przemocy, która niestety w dobie internetu staje się dużo bardziej niebezpieczna.
0: Krakowska premiera.
13: Ja myślę, że rzeczywiście to epatowanie przemocą, czy ta przemoc, która jest dzisiaj bardzo powszechna w przestrzeni publicznej, no dla mnie było bardzo mocnym bodźcem do wymyślenia tego spektaklu. Jakub Skrzywanek, reżyser, dyrektor Narodowego Starego Teatru. Nawet myślę tutaj o konkretnej sytuacji, którą był właśnie samosąd nieletnich, który się dokonał w zeszłym roku w październiku we Wrocławiu. Ale pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, w ramach której w dyplomie, czyli w grupie osób aktorskich bardzo bliskiej jeszcze osobom, które często w takich samosądach czy w takich aktach przemocy występują, możemy sobie coś zbadać. Ja od kilku lat bardzo intensywnie pracuję w ogóle nad analizą procesów grupowych, facylituję je i zadałem sobie takie jedno podstawowe pytanie. Co by się wydarzyło, gdyby w tamtej grupie tych nastolatków wrocławskich znalazłaby się choć jedna osoba, która by powiedziała tak jak w 12 Gniewnych Ludziach: chwila, czy na pewno podejmujemy dobrą decyzję? I czy jest w ogóle możliwy taki wariant w rzeczywistości, że ta jedna osoba może poniekąd zmienić decyzję tej grupy, może tę przemoc zatrzymać, może zmienić świat?
14: We Wrocławiu taki ostatni sprawiedliwy albo ostatnia sprawiedliwa w tej sodomie się znalazła, czy nie?
15: Nie znalazła się taka osoba. No, próbowaliśmy też dotrzeć jakoś do archiwum tej sprawy, bo gdzieś początkowo myśleliśmy, że skupimy się dużo bardziej na tej konkretnej sytuacji, dużo bardziej na napięciach związanych z przemocą polsko-ukraińską. Zuzanna Pytel, dramaturżka spektaklu, studentka STW w Krakowie. Ale jednak koniec końców skupiliśmy się bardziej na takiej przemocy nastoletniej, młodzieżowej, na szanpatrolach, właśnie na łowcach pedofilii i na tym, jak nastolatkowie potrafią się w to bawić, więc trochę skręciliśmy w jakąś inną stronę i inspirowaliśmy się chyba taką ogólną tendencją do przemocy, która jest jakoś fetyszyzowana przez młodych ludzi szczególnie.
14: Chyba zawsze tak było, że młodzież miała skłonność ku przemocy i ten temat przecież jest eksploatowany od... No pewnie odkąd literatura też istnieje, nie?
16: Anila Pudowska, dramaturżka spektaklu Samosąd. Myślę, że w zupełności, ja też pamiętam, jak to było być w gimnazjum i w liceum i czego można było doświadczyć ze strony rówieśników, ale myślę, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych

0: społecznościowych i w naszych chatroomach.
1: Bo w spektaklu ten samosąd, ten lincz jest jedynie punktem wyjścia, bo też sięgacie właśnie, tak jak powiedziałyście, bardzo głęboko do tego już wspomnianego przeze mnie jądra ciemności internetowego także.
2: Tak, myślę, że bardzo ważnym też dla mnie takim reality checkiem, który był, było spotkanie się z tą grupą. No osób, które ja bym wciąż chciał sobie tak fantazjować o tym, że są z mojego pokolenia, już nie są. Już nie są od jakiegoś czasu, więc to jest rzeczywiście dla mnie też jakieś bardzo ciekawe poznawczo, ja bym tak powiedział. Też dla osoby, która od kilku lat bardzo świadomie zrezygnowała w uczestnictwie w platformach algorytmicznych, czy jak to niektórzy lubią nazywać social mediach, ale z mediami to niekoniecznie ma cokolwiek chyba wspólnego. Więc to odkrywanie internetu i odkrywanie osób, które wychowywały się już przy zupełnie innym, nazwijmy to, kontencie, prawda? To było dla mnie bardzo ciekawe. Ja byłem tym pierwszym pokoleniem, jako osoba urodzona na początku lat 90., która w ogóle doświadczała w dzieciństwie internetu. Myślę, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w ogóle miało do wiele większą styczność z pornografią, z w ogóle takimi materiałami, które wtedy były czymś, prawda, absolutnie szokującym. No a dzisiaj mamy do czynienia z pokoleniem, które od najmłodszych lat doświadcza choćby właśnie patostreamingów. W skali makro to jest niekontrolowane. Wiele osób ogląda to trochę jak wieczorną rozgrywkę. To jest dla mnie coś ciekawe. To znaczy, jakie społeczeństwo tworzymy, czy jak wpływa na nas i psychicznie, ale też społecznie pewne doświadczenie niczym nieograniczonej przemocy, które wylewa się zewsząd.
1: Miałeś wielki szok poznawczy?
2: Tak, zrobiliśmy sobie, nawet mogę powiedzieć szczerze o takich kulisach, zrobiliśmy sobie taką próbę, którą nazwaliśmy YouTube Party. Poprosiłem każdą osobę z obsady, ale też zespołu, żeby przyniosła 3 filmy. Taki film z tej przestrzeni internetowej, która najbardziej go śmieszy, smuci i przeraża. I powiem, że bardzo często ja nie umiałem znaleźć rozgraniczenia. To znaczy, wiele z tych filmów po prostu było dla mnie poza pewną skalą poznawczą, a wielu ja po prostu nie rozumiałem. Nie wiedziałem, czy to, na co patrzę, jest pewnym rodzajem jakiejś ironii, groteski, żartu, czy to jest jakaś zinternalizowana przemoc, która jest bardzo świadoma. Znaczy, ja jestem pogubiony w tych komunikatach. Nie wiem już, co one znaczą i do końca nie mam takiej pewności, że my w ogóle jeszcze potrafimy je jakoś prosto zdefiniować.
1: Zimbardyzujecie, Boże, jaki neologizm, trochę publiczność w swoim spektaklu. Tutaj sięgam po ten eksperyment Zimbarda kryminalistyczny. No, wy będziecie epatować nas przemocą, no to być może w tę stronę pójdziemy. Będziecie traktować trochę swoją publiczność jako obiekt eksperymentu, jak ta publiczność będzie reagowała na to, co na scenie zobaczy?
0: Ja myślę, że widz będzie wystawiony na pewne próby. Myślę, że z jakichś dwóch stron. Po pierwsze przychodzi na jakiś dyplom, który jest bardzo specyficzną formą spektaklu, bo ci młodzi ludzie jednocześnie wchodzą tym spektaklem w zawód i w jakiś sposób przedstawiają siebie. No a z drugiej strony myślę, że po prostu ten temat jest dość unikany w społeczeństwie. W sensie wszędzie się o tym mówi, ale mało się o tym rozmawia. I po prostu wydaje mi się, że ten spektakl dla widza może być taką rozmową z wewnętrznym głosem moralności w tym przypadku.
1: Ale nie psychologizujecie, znowu bardzo trudne wyrazy o poranku.
0: Wydaje mi się, że trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że ktoś na czymś nie bazuje i bazuje. Myślę, że wielu z nas doświadczyło przemocy w różnym względzie. Nie jest to spektakl autobiograficzny autorów.
1: Ale nie o to pytałem, nie, tylko po prostu, czy gdzieś pojawiły się w waszym życiu albo aktorek i aktorów doświadczenia przemocy, które wywarłyby bardzo silny wpływ na to, co pojawi się na scenie?
0: Tak. Szczególnie w zawodzie aktorskim.
3: No myślę, że też gdybyśmy starali się odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na to pytanie, to byśmy trochę zaspoilerowali, bo to też jest gdzieś temat w ogóle naszego spektaklu.
1: No i był bardzo pomijany przemoc w środowisku albo w bańce aktorsko-teatralnej. Zaczęliśmy o tym mówić dopiero całkiem niedawno, a bardzo wielu i wiele z was takiej przemocy doświadczało.
2: Ja myślę, że jest w ogóle trochę inaczej i już z perspektywy czasu możemy o tym powiedzieć. Ta przemoc, szczególnie w tym społeczeństwie, my jej bardzo w ogóle szeroko doświadczamy. I to tak jak powiedziała Aniela, myślę, że doświadczenie choćby dojrzewania, doświadczenie dzieciństwa, i to o tym chciałem powiedzieć. Mamy przez ostatnie lata bardzo wiele spektakli, takich wypowiedzi, czy zawsze mieliśmy wypowiedzi o dobrostanie dzieci, o dzieciach, o bezpieczeństwie dzieci. Podczas gdy jest to grupa, która potrafi być

0: co najmniej równie okrutna, a czasem nawet bardziej okrutna od dorosłych. I to jest dla mnie ciekawa zmiana perspektywy. To znaczy, co jeśli współczesne społeczeństwo nastolatków, młodzieży jest absolutnie przerażające? Jak sobie z nim radzić? To znaczy, czy my w ogóle jesteśmy gotowi na nową falę osób, które być może, ja teraz nie wiem, nie chcę wartościować, być może to jest zawsze każdego kontekstu, każdego fala, każdego pokolenia, generacji.
1: No mieliśmy Władcę Much przecież.
0: Mieliśmy Władcę Much, tylko że okej, mieliśmy Władcę Much też w bardzo konkretnym sytuacji historycznej. Dzisiaj ta młodzież dojrzewa w pewnym bardzo bliskim doświadczeniu wojny, nie tylko za granicami, ale również wychowując się w Polsce w skali makro, z setkami tysięcy dzieci, młodzieży, osób, których ojcowie walczą na wojnie, z tej wojny nie wracają, wracają jako weteranowie, weterani, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. I teraz ja sobie myślę o tym, że to jest jedna rzecz, która jest istotna, czyli to doświadczenie szerokie przemocy, no i właśnie w tym wszystkim jest teatr. I jednak, ja śmiem wątpić, bo też bardzo to był ważny moment też choćby w mojej biografii, pewnego zaangażowania w pewne zmiany, jesteśmy w teatrze i jedynej uważam polu sztuki w Polsce, które się realnie próbowało z tą przemocą zmierzyć. Bo to nie jest tak, że w sztukach wizualnych, w muzyce, w filmie.
1: W dziennikarstwie, w mediach.
0: Oczywiście, tak, w biznesie, w przestrzeni publicznej nie ma przemocy. Ona jest. I ja myślę i jestem z perspektywy wdzięczny, że teatr był tym miejscem, gdzie zaczęliśmy mówić o tym głośno. Szkoły teatralne były tym miejscem, gdzie naprawdę zaszła fundamentalna zmiana. Ja tylko mogę powiedzieć szczerze i to uważam jest coś wzruszającego. Przychodzę na ten wywiad właśnie po bardzo długiej i poważnej rozmowie z dziekanką Wydziału Aktorskiego, w którym się zastanawialiśmy, jak jeszcze lepiej możemy zadbać o dobrostan osób studenckich, które w tym dyplomie biorą udział i przed nim cały rok grania tego spektaklu. Jak możemy ich wesprzeć? Jak możemy ich wesprzeć w momencie spotkania się z widownią, w momencie spotkania się z recenzjami, w momencie w ogóle jakiegoś doświadczenia, no właśnie, mierzenia się z trudnym materiałem. Te rozmowy mieliśmy na początku procesu i mamy go na końcu procesu. I myślę, że to jest wyjątkowe. I rzeczywiście, tak, rozmawiamy o pewnych doświadczeniach, bo one są, ale rozmawiamy też w ogóle na poziomie takim metateatralnym, to znaczy na ile my chcemy, żeby te nasze doświadczenia stanowiły kanwę nie tylko spektaklu, ale dyplomu tych już niemal przyszłych magistrów sztuki.
1: A co skłoniło jednego z szefów Narodowego Starego Teatru w Krakowie do tego, by wrócić do Akademii Sztuk Teatralnych i zaopiekować się spektaklem dyplomowym?
0: Trochę co, ale przede wszystkim kto? Ówczesny prodziekan Wydziału Aktorskiego Maciek Sajur, dziekanka Monika Jakowczuk i przede wszystkim rektor Grzegorz Mielczarek. To takie osoby dla mnie ważne, które darzę ogromnym szacunkiem. No to jest dla mnie, nie ukrywam, ciekawy powrót. Ja zacząłem studiować w tej akademii 11 lat temu. Skończyłem ją 6 lat temu, więc można powiedzieć, że dość niedługo. Oczywiście patrząc na to, gdzie dzisiaj jestem i jaką sprawuję funkcję, no to nie jest jakby częsty przypadek, który się w taki sposób odbywa, ale wydawało mi się czymś ciekawym wykorzystać po pierwsze ten moment właśnie tutaj bycia w Krakowie. Dla mnie bardzo cenny, jakiś ważny powrót. Ważny powrót do miejsca, które mnie ukształtowało, ale ukształtowało mnie też przez, nie ukrywam, studia bardzo burzliwe i pełne napięć. Ja myślę, że tutaj już na poziomie moich propozycji studenckich wielokrotnie nie tylko słyszałem pytanie, czy to, co proponuję, jest teatrem, ale czy w ogóle ma prawo w ogóle odbywać się w murach akademii. I teraz ja sobie myślę, że to jest jakaś dla mnie też bardzo piękna puenta, czy jakiś kolejny etap, że właśnie pomimo tego, że ja nie ułatwiałem pracy na pewno ani moim pedagogom, ani dzisiaj nie ułatwiam jej pedagogom, czy osobom właśnie, które się opiekują studentami aktorstwa, jestem tu zaproszony, dostaję wolną rękę, dostaję wspaniałe studentki i studentów do współpracy i robimy coś, co właśnie nie jest dyplomem, tylko jest jakimś dla mnie kolejnym bardzo ciekawym etapem pracy twórczej, bo ja sobie też tutaj coś badam i coś odkrywam. Wracam wracam tutaj, bo pewnych rzeczy już z racji choćby pełnionej funkcji w pewnej konkretnej instytucji już tak łatwo sobie badać i sprawdzać nie mogę. I muszę powiedzieć, że to jest chyba też jakieś takie oprócz sentymentalnego i jakiegoś takiego też ogromnego szacunku dla tej instytucji, to tu jest jakiś egoistyczny wampiryzm, tak bym go nazwał, w ramach którego ja przychodzę i też mogę się znowu nasycić taką niczym nieposkromioną wolnością próbowania i tworzenia. I to po 10 latach pracy w teatrze instytucjonalnym jest naprawdę fajne doświadczenie.
1: Premiera już 25 września. Tak szybko zerkam na kalendarz i wychodzi, że to najbliższy piątek na scenie imienia Jerzego Treli, czyli przy ulicy Straszewskiego 22. Spektakl będzie grany także w październiku. Teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Warsztaty dla najmłodszych, zajęcia dla świeżo upieczonych rodziców i specjalna oferta dla seniorów. To tylko drobny wycinek oferty, jaką w tym sezonie przedstawiło Nowochódzkie Centrum Kultury.
6: Życie w mieście.
7: Przed nami nowy, piękny sezon artystyczny. Oczywiście najważniejsze są te zajęcia programowe, to co u nas się dzieje na co dzień. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. To jest około 3000 osób w stałych zajęciach, uczestniczących w zajęciach z teatru, zajęciach plastycznych, zajęciach edukacyjnych. Nowochódzki Uniwersytet Dzieci otwiera kolejne wydziały, więc kolejne tutaj osoby, młode dzieciaki będą mogły przeżyć przygody właśnie w różnych obszarach wiedzy. Zajęcia plastyczne, o których wspomniałem, tutaj akurat kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia plastyczne. W tym roku otworzymy trzecią pracownię. Będą zajęcia plastyczne, będą już miały każde z gatunków właśnie tych zajęć, będzie miał osobną pracownię. To się zdarzy gdzieś na przełomie roku. Otworzymy osobną pracownię malarstwa. Wtedy grafika zostanie w pracowni grafiki i ceramika i rzeźba zostanie w rzeźbie. Zespoły artystyczne. Oczywiście zespół Mali Hamernicy rozwija się wspaniale. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z folklorem, do ćwiczenia folkloru w Zespole Pieśni i Tańca Nowa Huta. W wszystkich grupach wiekowych oczywiście. Zespoły wokalne to Enharmonia, to jest taki nowy zespół na trochę na fali powodzenia zespołu Nowochódzkiej Orkiestry Instrumentów Nieprzypadkowych. Powstał także zespół wokalny. Przypomnę, że Nowochódzka Orkiestra Instrumentów Nieprzypadkowych to orkiestra ukulele, gdzie 30-40 osób gra na ukulele. Oczywiście jest band podstawowy, który trzyma całość w ryzach, ale to ukulele jest cudowne i śpiew, i przeboje polskiej muzyki światowej. Oni wystąpili kilka razy, jeżdżą na festiwale i to jest taka nasza wizytówka takiej nowoczesności i takiego ciekawego podejścia do muzyki. Oczywiście różnego rodzaju zajęcia taneczne, o tym pamiętajmy, balet klasyczny, zajęcia z zumby dla dzieci, dla dorosłych. Teraz tutaj wchodzą takie specjalne zajęcia gold zumba dla seniorów, czyli nie aż tak bardzo angażujące, jeśli chodzi o wytrzymałość. Można tam troszeczkę z nawet taką kondycją nie do końca na 100% przyjść, ćwiczyć i tą oczywiście kondycję zyskiwać. Także różne rodzaje tańca, różne rodzaje plac plastycznych, w obszarze mody także, różne takie modne teraz rzeczy. Także mnóstwo tego jest. Nasza oferta jest podzielona na 4 grupy. Każdy z tych folderów można sobie wziąć dla danej grupy wiekowej, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. I coś dla siebie wybrać.
1: To możemy jakoś tak przeskoczyć trochę po tych zajęciach, które mamy. Tak, jeżeli moglibyśmy wymienić 3 z tych, o których nie nadmienialiśmy. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla osób starszych. Tak, żebyśmy tylko tak przekrojowo mieli ogląd tego, co w NCQ robić można?
7: No myślę, że dla najmłodszych to można wymienić klub Supermama, bo tam zapraszamy mamy ze swoimi pociechami. To są zajęcia przedpołudniowe, zajęcia rozwijające kompetencje właśnie rodzicielskie, zabawa, wspólne spotkania właśnie rodziców, rozmowy, różne techniki, które pomagają właśnie czy to w masażu, czy to w zajmowaniu się dziećmi, czy to w psychologicznych różnych rzeczach, które także tego obszaru dotyczą, to dla najmłodszych. Dla nieco starszych, dla dzieci zapraszamy bardzo serdecznie na przykład choćby na zajęcia baletowe. Nowe Art Ballet Studio otwiera swoje podwoje i tam baletów w tej formie klasycznej można się uczyć. Dla dorosłych, tak właśnie zastanawiam się, co mógłbym wymienić dla dorosłych. Chyba zajęcia plastyczne jednak. Choćby kurs toczenia na kole, czyli ceramika, bardzo popularne zajęcia. Oczywiście wszystkie zajęcia taneczne. Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta zaprasza bardzo serdecznie dorosłych, bo to jest ta grupa, która tańczy w tym zespole reprezentacyjnym. Jeśli zaś chodzi o seniorów, no choćby taneczny klub seniora, zajęcia u pani Ady Wantuch, to jest coś niezwykłego. Pani Ada to tancerka no, bardzo wysokiej klasy, mistrzyni Polski w tańcu, więc opieka jej, taniec, te wszystkie wydarzenia, które cyklicznie się odbywają, bo tam są bale i Andrzejkowy, i karnawałowy, i na koniec roku seniorzy, którzy mogą pokazać się choćby podczas nocy tańca, to jest coś niezwykłego, to rozwija i kontakty międzyludzkie, i właśnie choćby umiejętność tańca. To są cudowne zajęcia dla dorosłych, dla seniorów.
1: Cały czas NCK się zmienia, NCK się remontuje. Jak idzie remont toalet?
7: No to zaplecze sanitarne myślę, że w ciągu tak 6-8 tygodni powinno być gotowe gdzieś początek listopada. No wiadomo, że czasami jakieś przesunięcia są niezależne od nas, ale tak początek listopada, ten duży węzeł sanitarny, największy tutaj w budynku C, który pewnie najwięcej ludzi obsługuje, będzie już gotowy i przystąpimy do remontu pomieszczeń pod pracownię malarską. Tam dwie pracownie zostaną połączone. Powstanie jedna taka 80 metrów kwadratowych, widna, piękna pracownia malarska i ona na 100% będzie gotowa od nowego semestru, czyli ten pierwszy semestr jeszcze na zajęciach malarskich trzeba będzie w zastępczych pomieszczeniach przeżyć, ale już od nowego semestru po feriach zimowych do tej pracowni wejdziemy i oczywiście przyszły rok, liczę na to bardzo mocno i mam nadzieję, że to w tym roku się zdarzy. To takie dopełnienie byłoby remontowych różnych działań w Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli przebudowa tego południowo-wschodniego narożnika w Białej Galerii, tutaj za salą teatralną, Państwo na pewno kojarzą to miejsce, jest piękna, duża galeria i piękne schody do niej z takim spocznikiem po środku, ale dla wielu ludzi jest to przeszkoda, więc wprowadzenie tam windy, takiej przeszklonej windy, która będzie się zatrzymywać jeszcze na poziomie jednym galeryjnym i zjeżdżać na sam dół do tej głównej Białej Galerii, to byłoby rzeczywiście moje marzenie. Liczę na to, że to się w przyszłym roku spełni. Poprosiłem tutaj galerię Centrum o tą taką przerwę wystawienniczą od czerwca do września, 4 miesiące, wtedy kiedy raczej tutaj nasza publiczność korzystająca z NCQ gdzieś tam mogą skorzystać z zajęć plenerowych, różnych innych, to my wtedy się remontujemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku ta winda powstanie, uruchomimy właśnie, zlikwidujemy wszelkie przeszkody właśnie tutaj architektoniczne do dostępu i do Białej Galerii i do sali teatralnej, bo trzeba pamiętać, że z Białej Galerii jest wejście na najniższy tutaj poziom zero sali teatralnej, czyli na ten rząd numer 1. Liczę na to, że to się stanie i że po przyszłych wakacjach, czy jak się spotkamy we wrześniu za 12 miesięcy, będę mógł powiedzieć, że na 99% Nowochódzkie Centrum Kultury zostało wyremontowane i będziemy wtedy już takie prowadzić tylko bieżące prace konserwacyjne.
1: A jak to jest z tą ofertą zajęć? Cały czas gdzieś musimy się zmieniać, dostosowywać. Państwo ankietują swoich uczestników i swoje uczestniczki, co można by zmienić, no bo ta oferta nie jest stała, ona się zmienia, no może nie jakoś dynamicznie, ale jednak.
7: Znaczy są pewne rzeczy, które są stałe i tutaj absolutnie chcemy, żeby tak było, żeby te rzeczy wartościowe, rzeczy związane z pewnym kanonem tego, co zawsze w Nowochódzkim Centrum Kultury i nie tylko w Nowochódzkim, bo to jest taki kanon domów kultury, powinien być. Te zajęcia animacyjne, edukacyjne w obszarze kultury muszą być choćby z tańca, to wiadomo. Folklor, tutaj zawsze w to będziemy inwestować, bo Nowochódzkie Centrum Kultury, można powiedzieć, że tańcem i folklorem stoi. Ja się bardzo cieszę z tych zajęć plastycznych, bo pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, no różnie z tym było i ta oferta ani nie była taka bogata, taka różnorodna. Pracownia była tylko jedna. W tym momencie będziemy mieć za chwilkę już 3 pracownie dedykowane każdemu rodzajowi sztuk plastycznych. To przygotowuje dzieciaki, młodzież, później w okresie dorosłym do takiego świadomego odbioru kultury, do tego, żeby mogły iść do galerii, oglądać, porównywać, w jakiś sposób przeżywać tą sztukę. Ważne jest też, uważam, jeśli chodzi o sztuki plastyczne, to, że ta oferta wystawiennicza Nowochódzkiego Centrum Kultury, która nas wszystkich tutaj otacza i czasami zupełnie mimochodem, dzieci, rodzice oczekujący na zajęcia mogą co miesiąc mieć właściwie nową propozycję wystawienniczą, czy to z malarstwa, czy to z rzeźby, czy to z fotografii, bo jesteśmy tuż przed siłą fotografii i za chwilkę fotografia opanuje całe Nowochódzkie Centrum Kultury, ale te galerie stałe też są ważne, tak? Czyli mamy na górze tutaj na pierwszym piętrze Dudę Gracza, mamy Beksińskiego. To jest coś, z czego my, krakowianie, mieszkańcy Nowej Huty, powinniśmy być dumni, bo to jest niezwykle wartościowa kolekcja, pozyskana kolekcja w depozycie od prywatnych kolekcjonerów, właścicieli, bo czy to jest pan Piotr Mochowski, właściciel kolekcji Beksińskiego, czy to jest Agata Duda-Gracz, właścicielka kolekcji ojca, zresztą, która się wspaniale opowiada, ja tutaj polecam te oprowadzenia kuratorskie z Agatą Dudą-Gracz po wystawie ojca. Nie znam, przyznam szczerze, drugiego domu kultury. Jesteśmy Nowochódzkim Centrum Kultury. Centrum to być może troszkę brzmi lepiej, natomiast ja uwielbiam słowo dom kultury, bo jesteśmy takim prawdziwym domem kultury. Nie znam drugiego takiego domu kultury w Polsce, który miałby w depozycie, w posiadaniu tak znakomite kolekcje, które by się nimi chwalił, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi co roku przychodzi, ogląda te kolekcje i jednocześnie może uczestniczyć w zajęciach plastycznych piętro niżej, dwa piętra niżej będą zajęcia ceramiczne i malarskie, i rysunek, i grafika, która jest niezwykle ważna tutaj w Krakowie. Wszyscy o tym wiemy i profesor Skulicz, który założył triennale i kontynuacja tych wydarzeń teraz się cały czas odbywa. Więc na tym nam bardzo zależy i wydaje mi się, że to zadanie spełniamy. Jeśli zaś chodzi o nowości w ofercie, to zawsze takie nowości się znajdują. I tutaj do pytania wracam. My obserwujemy to, my pytamy naszych kursantów. Oczywiście mamy doświadczonych instruktorów, którzy wiedzą, co w danym roku będzie modne, bo obserwujemy rynek, bo patrzymy, co się dzieje, to oczywiście czasami jest to wynik pewnych programów telewizyjnych, czy to wokalnych, czy to tanecznych, czy jeszcze innych i te mody na pewne rzeczy wracają. Warto na te mody zwracać uwagę, warto być oczywiście cały czas na bieżąco, ale warto pamiętać o klasyce.
1: No i też przyglądać się demografii.
7: Oczywiście, że tak. Demografia jest tutaj prosta i wiemy, że w Krakowie przybywa seniorów, że tą ofertę trzeba rozwijać dla seniorów, stąd mnóstwo tych działań właśnie skierowanych do seniorów, choćby także działań koncertowych. Tutaj powiem o cyklu na scenie najpiękniejsze piosenki różnych autorów. Teraz będzie Klęcząc, za chwilę będą piosenki Magdy Umer najpiękniejsze, potem będzie Kaczmarski. No to jednak to są też nazwiska, które są skierowane w dużej mierze do seniorów. Seniorzy uwielbiają te koncerty, także scenę piosenki autorskiej, gdzie króluje taki klimat poezji śpiewanej, Krainy Łagodności lub Studenckiego Festiwalu Piosenki, bo to wszystko kiedyś działo się na Festiwalu Studenckim. Teraz w dużej mierze, oczywiście cały czas festiwal się odbywa, cały czas festiwal także w Nowochódzkim Centrum Kultury ma miejsce, ale my na co dzień, kilka razy w miesiącu, te piosenki tych autorów prezentujemy. One w dużej mierze też są skierowane do seniorów. Ale nie zapominajmy o najmłodszych, bo Klub Supermama to no niezwykle popularne zajęcia. Powiem, że w tym roku zajęcia na Klub Supermama absolutnie pobiły wszystkie rekordy szybkości zapisów. 40 sekund. 40 sekund te zajęcia gdzieś tam wisiały. Mamy dosyć długą listę rezerwową. Mamy nadzieję, że wszystkich przyjmiemy. Oczywiście wymaga to tam dodatkowych środków, może dodatkowych zajęć, uruchomienia, ale bardzo się z tego cieszę, że właśnie te zajęcia rozwijające kompetencje rodzicielskie cieszą się tak dużą popularnością, bo w Nowochódzkim Centrum Kultury miło się po prostu spotkać. To jest dla mnie bardzo przyjemny widok, idąc właśnie o godzinie 9, 10 rano, widząc 30-40 wózków zaparkowanych tutaj w budynku C, wiedząc, że mamy są w tym momencie na zajęciach i świetnie ze swoimi pociechami się bawią i mogą się po prostu spotkać. To jest dobre miejsce na rozwijanie tych kompetencji, ale na zwykłą rozmowę także.
8: A pełna oferta zajęć na stronie NCK.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: No, budzimy się, budzimy po weekendzie, poniedziałek, 21 dzień września. Pogodowo nie najlepszy dzień, bo będzie pochmurno i deszczowo. A co na drogach się dzieje? No na razie jeszcze jest dosyć spokojnie na głównych trasach. Przejedziemy bez jakichś większych problemów szerokiej drogi.
1: Spokojnie, to tylko poniedziałek. Wiem, że nie lubicie, ale przejdziemy przez to razem. Będzie wam łatwiej, bo od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej. W pół do siódmej.

The Galaxy Galaxy w Meloradio już za 21 minut, godzina 7, z cyklu Poranne Rozkminy. To tak myślę, czy na innych planetach też jest teraz poniedziałek i wcześnie rano. Podkręcamy tempo w Meloradio. Nie śpicie? To dzwońcie szybko do nas, bo mam coś dla was. Jest torba do zgarnięcia i do tego jeszcze 3 poranne szoty przygotowane. Dzwońcie pod 321-321-777. Melotorba czeka, ja czekam na was. 321-321-777. Kto zgarnie taki Melo Merch od samego rana w poniedziałek?

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Chcecie usłyszeć kogoś naprawdę szybkiego i pełnego energii? No to poznajcie Darka. Cześć Darek, siemanko.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, Darek mocno nakręcony, bo jak ja wam powiem, co Darek robi, no to będziecie mu zazdrościć, bo Darek to już jest o tej porze w poniedziałek po pracy. Zgadza się?
1: Tak, prawie. No. Prawie. Jeszcze troszkę, ale już prawie. Tak.
0: Dobra, słuchajcie, niektórzy spali, Darek nie, teraz Darek pójdzie odpoczywać, a my wszyscy do pracy.
1: Tak.
0: Darek, no dobra, słuchaj, to rozumiem, że forma jest, jak ty po nockach urzędujesz.
1: Tak jest, jest.
0: Tak musi być. Darek przyzwyczajany do tego,
1: że...
0: No, jak słyszę, że jesteś przyzwyczajany do udzielania konkretnych odpowiedzi na pytania, to teraz uważaj, bo dla ciebie teraz... Trzy szoty w Melo mamy. Uwaga! No to teraz tak. Do śniadania. Sok czy woda?
1: Sok.
0: Długie czy krótkie skarpety?
1: Długie.
0: Imprezy rodzinne w domu czy wolisz na mieście jednak?
1: W domu.
0: W domu? No dobra. Tak. Gościnny facet. Słuchaj, dla ciebie Melo torba... Taki prezent, taki merch już
1: dziękuję
0: wysyłam.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Fajnie wjechał poniedziałek.
1: Dziękuję. Trzy szoty w Melo.
0: 321-321-777. A jak tam wy się rozkręcacie i wasz dzień od samego rana? Dajcie znaka.

0: David Guetta, Baby When the Light Go Out. Siemanko.
1: No cześć.
0: No cześć, ja mam trudne pytanie w poniedziałek rano do ciebie.
1: Jakie?
0: Najtrudniejsze, jakie możesz usłyszeć.
1: O nie.
0: Mhm. No. Jak tam?
1: Spoko.
0: Spoko, zabrzmiało dosyć przekonywująco. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie między innymi o polskich piłkarzach, bo się szykują do gry.
0: Zobaczymy, czy też całkiem będzie spoko. Teraz już za 7 minut 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. Mamy też dla Was prognozę pogody na poniedziałek. Koniecznie posłuchajcie.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
6: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: Ostatni piękny weekend lata za nami, na kolejny chyba już będzie trzeba poczekać do następnego lata, no bo jesień puka już coraz mocniej do naszych drzwi. No i dziś i najbliższe dni będą właśnie już bardzo jesienne. Pochmurno i deszczowo dzisiaj w Krakowie. Na termometrach maksymalnie tylko do 14 stopni Celsjusza. Wiatr okresami silniejszy, ciśnienie natomiast wysokie.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Rosja po wyborach. Zaskoczenia nie ma. Partia Jedna Rosja Władimira Putina zwyciężyła z wynikiem 57,5% głosów. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób. Do zdarzenia doszło w Bukownie w Małopolsce. Dwaj ranni mężczyźni trafili do szpitala. W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości, to odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela już za 3 miesiące, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać.
3: Pierwsze europejskie kraje zaczną korzystać z tego rozwiązania już w przyszłym roku. Hit ekstraklasy dla piłkarzy z Warszawy. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To dla Jagiellonii trzecia porażka z rzędu.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Ależ wy dzisiaj rozgrywacie ten poniedziałek od samego rana, no bo przecież kto jak nie wy. Za to my podkręcamy tempo i gdy inni gadają. My już gramy, Waldek Derwak, siemanko, hej, jest siódma.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Shanghai w Melo Radio. Podkręcamy tempo, podkręcamy wasz poniedziałek, tak żeby dzień wjechał dobrze. Nowy tydzień to wiadomo, nie? Dobrze byłoby go odpowiednio dobrze zacząć. No, najlepiej w dobrym nastroju, to my mamy takie pytanie dzisiaj do was z samego rana. Gotowi? To jadę. Uwaga, słuchajcie, czekamy na wasze głosówki i chcemy zapytać dzisiaj, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Także wiecie, odważnie. Albo wrr. Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Czekamy, powiedziałem, czy szczekamy. Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrywać coś od siebie. Czekamy na was, bo fajny merch mamy. Co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce.

0: Hello, Bibi Rexa. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek w Meloradio Dypienio Love. Mocno wchodzi ten dzień od samego rana, tak żebyście się dobrze wkręcili w nowy tydzień. No to oczywiście, że mamy fajny merch za fajne głosówki. Co takiego można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Czekamy dzisiaj na takie wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie. Jak jeszcze nigdy je nagrywaliście, to spróbujcie dzisiaj. Łatwo się to robi. Wchodzicie na meloradio.pl z komórki. Na dole ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć, nagrać. No prościej się nie da. No i zgarniacie oczywiście fajny merch w zamian za najlepsze, najfajniejsze głosówki. Słuchajcie, jest taka akcja w Japonii. Możecie zapłacić komuś za to, żeby rzucił za was pracę. O, czujecie to?
1: No. Nieźle.
0: Takie firmy działają, takie specjalne agencje rezygnacyjne. Jak się boisz szefowi swojemu powiedzieć, odchodzę, no to płacisz takiej firmie i oni robią to za ciebie. Podobno cała akcja trwa tylko 15 minut, kosztuje ponad 100 euro i uwaga, bo sporo klientów, mają 450 osób miesięcznie średnio się decyduje na to, żeby w ten sposób zrezygnować z pracy. Ja czegoś tutaj nie rozumiem, naprawdę. Przecież niektórzy mówią, że to jest najfajniejsza część w pracy. Móc tak przyjść i powiedzieć, że ja już nic nie muszę. Kto by tak nie chciał w poniedziałek, nie?
1: No pewnie.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz zagrają dla was w Melo. Podkręcamy tempo już 19 minut po 7 rano.

0: Josh Baker, My Place w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, z tym nic nie zrobimy. Za to możemy zrobić tak, żeby ten dzień wydał wam się o wiele fajniejszy, niż byście sobie przypuszczali. Co można powiedzieć do psa, ale lepiej nie do partnera ani do partnerki?
1: Do nogi.
2: Hej, myślę, że można powiedzieć nie dla psa kiełbasa.
0: Można też tak, można. Co jeszcze można?
3: Weź tyle, nie szczekaj.
0: Dobra, okej. Okay. No jeszcze twoja propozycja?
4: Ej, złaź z listonosza!
0: Meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: tych żelków od Oleofarm.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września, za 18 minut godzina 8. No i mamy też pytanie, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. No jak zawsze można liczyć na was, bo wy macie mnóstwo odpowiedzi. Na przykład: przestań warczeć, nie ślin się, nie rusz. A kto to tak napaskudził? Nie jedz z podłogi. Co ty znowu masz w pysku? Nie skacz na ludzi. Kilka z waszych tekstówek, no ale czekamy też na głosówki.
1: Przestań tak na mnie patrzeć, nie dam ci jedzenia, dopiero żarłaś.
2: Za chwilkę zajmę się twoimi pazurkami.
0: Okej.
3: Okay. Masz kiełbę.
0: Dobra.
4: Uf, byte.
0: Oki.
5: U mnie będzie na grubo. Zamknij pysk.
6: Co można powiedzieć do psa, a nie do partnera? Na przykład: Zbysiu, siad!
0: Zbysiu, my cię pozdrawiamy. Ty tam naprawdę musisz mieć fajny poniedziałek od samego rana.

0: I już wiadomo, że to będzie fajny poniedziałek z takimi numerami. Najlepszy drop nowych hitów i para Izo, Lost Frequencies, Marie Fraes. Za chwilę też newsy w Melo Radio.
1: A w tych newsach będzie między innymi o rekordowych cenach paliw nie tylko w Polsce.
0: Już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Illinium i Ellie Goulding.

0: Kabelków od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. I Besterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Po reklamie.

0: tej porze już gęsto mamy na drogach w Krakowie, zwłaszcza na trasach wjazdowych. A od dziś zmieni się organizacja ruchu na ulicy Obrońców Krzyża, to w związku z punktową wymianą nawierzchni. Remontem będzie objęty odcinek od Ronda Hipokratesa do ulicy Kocmyrzowskiej. Prace będą głównie w godzinach wieczornych i nocnych. W trakcie prac ruch wahadłowy.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
0: Pogodowa przeplatanka nas czeka dziś i w kolejnych dniach. Na termometrach o poranku niewiele, tylko 10-11 stopni. No, do takiej temperatury i do takich chłodnych poranków trzeba się już będzie przyzwyczaić, bo jesień już za progiem, a ta odczuwalna temperatura, tylko dodam, jeszcze troszkę niższa. W ciągu dnia maksymalnie do 13-14 stopni w Krakowie, pochmurno z przejaśnieniami, ale też opadami deszczu.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: Jest już prawie 8. News Meloradia, Marcin Sikora.
3: Prezydenci Ukrainy i USA po telefonicznej rozmowie Wołodymyr Załęski powiedział, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu żony premiera. Prokuratura wysłała akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn. Łukasz W. jest w areszcie, Stefan N. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Rekordowe tankowanie w Europie. We Francji litr oleju napędowego kosztuje 2,41 euro, w Niemczech 2,43. Dziś w Warszawie ruszy zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale sam wynik spotkań też ma znaczenie, mówi Jan Urban.
4: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem.
3: Najbliższy mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie.
2: My też już jesteśmy od rana zgrupowani i przygotowani na ten poniedziałek. A jeżeli wy chcecie udowodnić, że macie ostatnie słowo, to będzie taka szansa w naszej nowej zabawie już niedługo. Teraz 8. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Barbara Streisand.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio i to jest ten moment, kiedy macie szansę się wykazać i udowodnić, że to wy będziecie dzisiaj mieli ostatnie słowo, że wy tych słów powiecie więcej i że to wy właśnie zgarniecie merch od Melo Radia. Czekamy, dwie osoby jak zawsze mają szansę. Dzwońcie do nas już teraz.
2: 321 321 777. Ten

0: numer wykręcacie?
1: 321-321-777. Skiety są do zgarnięcia i Melotorba też. I czekamy na dwie osoby jak zawsze w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekamy, to jest wasz moment, wasza szansa. Wykorzystajcie ją odpowiednio dobrze i dobrze zacznijcie nowy tydzień od poniedziałku, zgarniając merch od Melo. Mówiłem chyba, ale powiem, bo to fajna rzecz jest i dobre info. Skiety są do zgarnięcia, oryginalne, fajne Melo radiowe, no i oczywiście Melotorba też. Czekamy, dwie osoby jak zawsze. 321-321-777.

0: David Guetta i Justin Bieber. Ostatnie słowo.
1: A to Bartek i Patrycja. Siemanko, Bartek.
2: Cześć.
1: Cześć, siema, siema. Cześć, Bartek. Hej, hej. Bartek, słuchajcie, to ma taką robotę fajną, że drukuje na koszulkach, co tylko mu przyjdzie do głowy. Jak mu przyjdzie coś mega ekstra, to później takie coś można sobie ponosić, nie? Fajnie. Bartek, fajnie. Bardzo dobrze. Grunt to robić swoje. I jest Patrycja też. Cześć, Pati.
3: Hej, hej.
1: Hej, hej. A Patrycja, słuchajcie, to wsiadła w auto i jedzie po kota. I już wszyscy wiedzą teraz. No dobra, okej, tajemniczo się zrobiło. To ja wyjaśnię zasady zabawy, która nazywa się Ostatnie Słowo. Za chwilę podam wam kategorię. Trzeba będzie podawać słowa z tej kategorii. Zaczyna Bartek, bo jego imię zaczyna się na B, czyli jest wcześniej w alfabecie. Bartek, ty zaczynasz, ale mówisz jedno słowo. Za chwilę mówi swoje słowo Patrycja. Potem znowu Bartek, potem Patrycja. Mówicie na zmianę. Macie 20 sekund na wszystko, także trzeba się śpieszyć. No i kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to Melo Torbę. Czy to jest jasne?
2: Jasne.
3: Tak.
1: Dobra, to uwaga. To dzisiaj kategoria Państwa w Europie. Państwa w Europie. Bartek zaczyna start.
3: Austria.
2: Litwa.
3: Polska.
2: Łotwa.
3: Niemcy.
2: Estonia.
3: Rosja.
2: Hiszpania.
1: Koniec czasu, ale rzutem na taśmę.
4: Ale dobrze byli z tej geografii.
1: Tą Hiszpanię jeszcze dorzucić, no. Dobra, świetnie. 5-4, dobrze wam poszło dzisiaj, naprawdę.
4: Super.
1: Bartek, nieźle. Skiety są dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy. Pati, dla ciebie też coś fajnego tutaj od samego rana. Przecież chodzi o to, żeby w poniedziałek to każdy, kto jest z Melo, był zadowolony. Melo torbę pakujemy, wysyłamy. No i pędź po tego kota.

0: Neptunika i What If w Melon. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Niby wiadomo, że jak poniedziałek, to można wszystkiego się spodziewać, no ale jak jesteście dopiero co w pracy od kilku minut, to już domyślam się, że mogliście zostać czymś zaskoczeni. Na przykład górą rzeczy do zrobienia, a niektóre zostały jeszcze sprzed weekendu. No bierzemy się za to, mamy dużo energetycznej muzy, pójdzie wam łatwo. Lolin za chwilę w Melo.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany stóp i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poulan spółka z o.o.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry kwalet.
15: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
16: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
15: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspomnieć. wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
18: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny!
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: Pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
24: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w poniedziałek, to Sobel w Beloradiu. No i czego wam brakuje po weekendzie? Czego może brakować, no?
1: Pieniędzy, no a czego?
0: No, wiadomo. No, wiadomo. Niektórzy powiedzą jeszcze, że czasu, pomysłów to wam na pewno nie brakuje, a jak
1: wolnego właśnie jakiś nam brakuje po weekendzie.
0: A jak macie jakiś fajny pomysł, jak w wolnym czasie wydać pieniądze, no to powinniście wejść na meloradio.pl i dać o tym znać, bo my mamy szybką kasę. Dzisiaj 200 znów do zgarnięcia dla kogoś. Dajcie znaka, jaki macie pomysł, na co przepuścicie szybką kasę od Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow. W Mela Radio mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, między innymi właśnie ten numer, no i mamy też newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach zajrzymy do lasu, gdzie jest rykowisko aktualnie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Ava Max i Alan Walker i Fade. Inni będą gadać, a my wam tak zagramy. O 9:00.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Melo Radio po godzinie 16.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
23: Hot doga poproszę.
22: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
24: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Trafik.
2: Zerkamy na drogi w Krakowie. Remontowe utrudnienia mamy na ulicy Morcinka, Grzegórzeckiej oraz Wrony. A co do sytuacji korkowej, jaka teraz jest w Krakowie, no to tłoczno na Wielickiej przy dojeździe do Limanowskiego, na Nowochódzkiej, a także na rondach Grunwaldzkim, Grzegórzeckim i Mogilskim. Noga z gazu też na Czarnowiejskiej.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
2: Początek astronomicznej i kalendarzowej jesieni w środę, ale za oknem już jesienna aura. Pochmurno i deszczowo dzisiaj w Krakowie. Trochę przejaśnień, no ale generalnie lepiej być uzbrojonym w parasol. I takie będą najbliższe dni. Temperatura poleciała w dół w porównaniu do weekendu. No i dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie tylko do 14 stopni. Wiatr dosyć mocny, a ciśnienie wysokie. Powietrze w normie.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
4: Już prawie dziewiąta. News ML Radia, Marcin Sikora.
5: Donald Trump znowu szokuje w sprawie Iranu. Powiedział, że musi zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie. To we wczorajszym wywiadzie dla Fox News. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób. Miałyby kontrolować placówki i ukrócić niektóre patologie w ochronie zdrowia. Jest jednak problem, brakuje na to pieniędzy w budżecie, a pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Teraz piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom, wygrał we wczorajszym meczu aż 5-1. W lasach można teraz doświadczyć rykowiska. Trwa okres godowy jeleni. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczny, donośny krzyk samców, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie.
6: Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów.
5: Rykowisko potrwa do początku października.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: No, trzeba przyznać, że niektórzy to też i niezłe takie dźwięki z siebie dzisiaj rano wydali z okazji tego, że to poniedziałek mamy. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze na pewno zabierzemy was do lasu.

Armin Van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 11 minut po godzinie 9. Dzisiaj w poniedziałek. Słuchajcie już za chwilę o tym, co u nas w Polsce jest dość popularne, a tymczasem coraz większą popularność zyskuje w Europie. Wręcz stało się turystycznym hitem. Za chwilę więcej o tym.

0: 3, 4. Pitbull w Melo. I know you watch me. 17 minut po godzinie 9. No to teraz hasło grzyby. W Polsce to dla wielu osób coroczna akcja, a w Europie, słuchajcie, w wielu krajach to całkiem nowy hit i trend, który ma nawet swoją nazwę. Mykoturystyka.
1: Wow.
0: No, mądrze się zrobiło. Mykos z greckiego to grzyb, a trend polega na wyjazdach, których głównym celem jest właśnie zbieranie grzybów. Prowadzone są też warsztaty, na których można nauczyć się rozpoznawać różne gatunki, no i przyrządzać z grzybów gotowe potrawy. I uwaga, bo jest coś, co może do takiego zbierania zachęcić dodatkowo.
1: Co?
0: Bo, no jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Ceny świeżych grzybów mocno poszły w górę. I na przykład kilogram borowików potrafi kosztować nawet 90 zł, a...
1: Nieźle.
0: To może wiele osób przekonać do nowego hobby, co? To co? Liczycie tam dobrze? Gdzie jutro pojedziecie? Do pracy czy do lasu?
1: Dobrze, że ja nie lubię grzybów.

0: Kygo. I Take Me Back w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 27 już minut po godzinie 9. Uwaga, bo za chwilę ciężka sprawa u nas. Szczegóły niedługo, ale wcześniej Return in Nightcrawlers i Friday w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
22: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Agnieszka Chylińska w Belo Radio. Nie mogę cię zapomnieć. Tej historii też nie zapomnicie. Mówiliście, że mieliście ciężki weekend? To słuchajcie tego. Policja szuka złodzieja, który ukradł zwierzę z zamku w zachodniopomorskim. Aha. Uwaga, no. Zabytkowy wielki dzwon pochodzący jeszcze z XVII wieku. Nie no. Wiadomo, jak się komuś to udało przez nikogo niezauważonym zwinąć coś tak dużego. No. Teraz, słuchajcie, policjanci muszą udźwignąć temat i znaleźć zgubę, bo ma ona ogromną wartość historyczną.
1: Czyli chciałeś powiedzieć, że jakiś dzban ukradł dzwon?

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pizdę.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Wiecie, jeśli chcecie fajnie spędzić czas, pogwarzyć, taki small talk uskutecznić, no to po prostu jest mistrz, a ten drugi to Sokół, a ten mistrz to Adi. Siemanko.
2: No się, nice, dziękuję. To prawda, jestem mistrzem small talku. Podejdę, pogadam zawsze o pogodzie. I w sumie pogoda w Meloradiu też będzie za chwilę, także idealnie się składa, zobaczcie.
1: A nie mówiłem?
0: A już o 10:00 zagramy.
2: Gordo, Reni, Zony, Walti, Loco Loco.
1: No to co, ja wracam jutro w 6:30, pobudkę wam robię. Trzymajcie się, piąteczka.
2: Pa, pa. High five!

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie.

0: ZFM. Traffic. Na drogach w Krakowie zrobiło się luźniej, możemy w miarę sprawnie przejechać. Nie ma takiego tłoku jak jeszcze godzinę czy dwie temu. Przypomnę, że jutro mamy dzień bez samochodu, więc zostawcie jutro swoje cztery kółka przed domem i wsiądźcie do komunikacji miejskiej. Tramwajami i autobusami będziemy jeździć za darmo. Nie mam dobrych wiadomości, jak chodzi o pogodę. Nowy tydzień zaczynamy kiepską aurą, przede wszystkim pochmurno i deszczowo, z niewielkimi przejaśnieniami. Parasole lepiej weźcie ze sobą wychodząc. Na termometrach też niewiele, o temperaturze powyżej 20 stopni możemy już pomarzyć. Dziś i w kolejnych dniach to będzie tak bliżej 15 stopni. Dzisiaj 14 stopni to maksimum. Wiatr mocny, ciśnienie wysokie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Tramwaj do Mistrzejowic miał ruszyć dziś, ale otwarcie nowej trasy kolejny raz przełożono. To z powodu usterki oprogramowania, która wpływa na bezpieczeństwo przejazdu tramwajów przez nowy tunel. Na razie nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta i po nowej trasie zaczną jeździć tramwaje. Bez przeszkód powinna się za to odbyć Małopolska Noc Naukowców. Jubileuszowa 20. edycja wydarzenia w najbliższy piątek i na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie można zaglądnąć do laboratoriów, muzeów i centrów badawczych. Zatem miejsc na co dzień nie dostępnych, mówi koordynatorka Justyna Supeł.
2: Sprawdzimy na przykład wpływ mikroplastiku na zdrowie, przetestujemy algorytmy sztucznej inteligencji, a na Wydziale Farmacji zobaczymy drukowanie leków w technologii 3D.
0: Zapisy na stronie wydarzenia. I jeszcze sport. Piąte kolejne zwycięstwo u siebie zanotowali piłkarze Wisły Kraków. W meczu 9. kolejki pokonali u siebie Śląsk Wrocław 2-1. Znowu przegrała Krakowia, tym razem w Katowicach z GKS-em 2-3. Za godzinę o wyborach prezydenckich w Krakowie.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stała baza wojsk USA może stanąć na Dolnym Śląsku. Tak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza w okolicach Wrocławia. To się toczy.
4: Polska liczy, że będzie to brygada pancerna. W Szczecinie właśnie rusza akcja wydobycia sporego niewybuchu. Został znaleziony w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Saperzy muszą usunąć ważącą blisko 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Adrian Benedyczak wypadł z piłkarskiej kadry, nie pojawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji. 25-letni napastnik złamał kość w lewym nadgarstku. Wiek to tylko liczba. Po raz kolejny udowadnia to 96-letni Sobiesław Zasada. Wystartował w rajdzie samochodowym w Argentynie, który wygrał prawie 60 lat temu.
6: To jest niesamowite. No nie? Chciałbym się tak dobrze zestarzeć, naprawdę.
4: Ja też.
6: Szacun. Na zegarach 10:00 rozpoczynamy nowy tydzień. Eluwi na wszystkim. Marcin się wyspał?
4: No w sumie się wyspał.
6: No i to jest piękne. Bardzo dobrze, tak ma być. Wy mam nadzieję, że też. Siemanko. A za chwilę pogadamy o tym.
4: O czym?
6: Że zostałem oszukany.
4: O nie.
6: Naprawdę. Byłem, można powiedzieć, taki trochę loko-loko.

Super sobie to odpalić o tej porze. Swedish House Mafia, Lekyli i Happiness is So Sad w Meloradiu, 15 minut po 10. A ja zostałem oszukany i postanowiłem, że wam o tym powiem i się do tego nawet przyznam. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo rano, bo w okolicach 5 musiałem wstać, no i tak patrzę sobie na prognozę pogody, żeby wiedzieć, jak się ubrać. No i moja prognoza pogody pokazuje, że tak no ze 20 stopni to będzie. No to pomyślałem sobie, że dobra, to znaczy, że teraz jest chłodno, no to później będzie cieplej, to się trzeba do tego przygotować. No i tak ubrałem się w koszulę i krótkie spodenki. No i dotarłem do pracy tutaj do was. Patrzę, no nie, jednak nie będzie dzisiaj 20 stopni. I teraz rodzi się pytanie, komu ufać? Sobie czy prognozie pogody? Rozwiązanie jest inne. Warto mieć długie spodnie w samochodzie. A to Black Eyed Peas.

0: Two Colors wrócili. No z przepięknym nagraniem, Primadonna. Tak, gramy w Melo. 28 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i mam od razu do was pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce? Jestem na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki, wspierajmy się, bo kiedy wam się nie chce, mi też się nie chce. Także dajcie znać, czego wam się dzisiaj nie chce.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
2: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
4: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Melo Radio po godzinie 16.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.

0: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer i Crying on the Dance Floor. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 11. No właśnie, poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia, a ja pytam grzecznie i serdecznie, czego wam się dzisiaj nie chce? Ania!
1: Dzień dobry, siema. Mi jak zwykle w poniedziałek nie chce się po prostu pracować, bo któż lubi poniedziałki?
0: No zdecydowanie tak, oczywiście ja się zgadzam, Dawid!
2: Strasznie mi się nie chciało pozmywać naczyń dzisiaj, więc w końcu się wziąłem i to pozmywałem, nie mam spokój.
0: Brawo! Gratulacje! Słuchajcie, to jest ten człowiek, któremu się nie chciało, ale to zrobił, naprawdę, to jest moc i energia. Słuchajcie, a czego wam się dzisiaj nie chce? Też dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo je będzie fajniej zagrać. Hej,

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: This is him. Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Tak podkręcamy tempo. Ależ ja lubię tę nutę. I uwielbiam moment, kiedy do studia przychodzi Marcin Sikora. Siemano ponownie.
1: No, cześć wam wszystkim i tobie, Adrianie. Siemano. Opowiem wam o tym, że super wydarzenie dla tych, którzy lubią filmy, się dzisiaj zaczyna w Gdyni.
0: Rewelacja, koniecznie bądźcie blisko.
2: A już o 11 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G w Meloradio. A tę nutę wiem, że lubicie i możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to na meloradio.pl.

0: Reklama. Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
8: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
11: Nieciekawe wieści, jak chodzi o sytuację pogodową w Krakowie, bo początek nowego tygodnia pochmurny, deszczowy, no i generalnie to nie tylko poniedziałek taki będzie, ale również kolejne dni. Lepiej weźcie ze sobą parasol i też coś cieplejszego się przyda. Dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie tylko do 14 stopni Celsjusza. I mniej więcej taka temperatura w okolicach 15 będzie też utrzymywać się w następnych dniach. Ciśnienie wysokie.
10: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
11: Paweł Chudzio. Znamy wyniki prawyborów prezydenckich z krakowskich szkół średnich. Głosowanie zorganizowała Akcja Uczniowska i Młodzieżowa Rada Krakowa. Na podium znaleźli się radny Łukasz Gibała z 27% głosów, współprzewodnicząca Razem Aleksandra Owca, na którą zagłosowało ponad 20% uczniów, i Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej z poparciem ponad 10%. Ciekawy jest fakt, że ponad 8% uczniów oddało głosy nieważne, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
12: Wielu młodych ludzi oddało pusty lub błędny głos, czy to dlatego, że zagubili się w szumie politycznej kampanii, czy dlatego, że nie znaleźli w programach niczego, co odpowiadałoby na ich potrzeby. Nazwałbym to głośnym krzykiem frustracji.
11: To były prawybory wśród młodych, a głosowanie na prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę. Według ostatnich sondaży największe szanse na wejście do drugiej tury mają Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A jutro czeka nas dzień bez samochodu. To zwieńczenie całego tygodnia mobilności. Warto zostawić swoje auta przed domem, za darmo będziemy jeździć komunikacją miejską. A za godzinę sprawdzimy, jak idzie głosowanie w budżecie obywatelskim.
13: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w Polsce, zwłaszcza diesla. Tak uważają analitycy. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko w Pomorskiem. Do wypadku doszło w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Dziewczynka miała przechodzić przez tory w miejscu niedozwolonym. Kacper Garnczarek z AZS-AWF Katowice na podium zajął 3. miejsce w ćwiczeniach na drążku. To w zawodach World Challenge Cup na Węgrzech. W Gdyni startuje dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
15: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość.
14: Otwarcie o 19:00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na początek film Jana Chalupka Dziki, Dziki Wschód.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: No siemano, w poniedziałek, 11:00 na zegarach, a ty po tej stronie. No i sprawdzam dzisiaj, czego wam się nie chce. Jeżeli macie ochotę o tym powiedzieć, meloradio.pl, tam macie naszego WhatsAppa. Nagrywajcie głosówki. Elubina! A to Topic, Becky G i Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy.

0: To Fast Boy, Music Sounds w Meloradiu, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Wiem! Ja was naprawdę doskonale rozumiem i dlatego pytam cały czas na WhatsAppie Meloradia, czego wam się dzisiaj nie chce? Dostaję głosówki, Damian.
1: Pracować się nie chce, a że pracuje u siebie, szef debil, ciężko się przed nim ukryć.
0: Słuchaj, nic ci na to nie powiem, nie prowokuj. Ewka?
2: A mi się dziś nie chciało iść do pracy, ale też już jestem po.
0: No i proszę bardzo, i to jest prawdziwa sigma. Marcin!
3: Ogólnie rzecz biorąc, jak słucham marudzenia, to najbardziej mi się nie chce nie chcieć.
0: Znaczy, był taki ktoś, kto kiedyś powiedział takie mądre zdanie. Nie chcę, ale muszę.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Także nagrywajcie głosówki. Czego wam się dzisiaj nie chce, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. To jest taki pan. Jason Derulo.

0: Fajna nuta, ale mam wrażenie, że gdzieś to usłyszałem. Każdy twój ruch, modelki wodarski Meloradio, 27 minut po 11. Czego wam się nie chce? Sprawdzam to na WhatsAppie Meloradia. Kądziu?
1: Hej, nic mi się nie chce, kator mam, głowa mnie boli, jestem przeziębiony.
0: No nie, no stary, dużo zdrowia. Diego?
2: Mi się tak nie chce, że dopiero biorę się za robotę.
0: No ale szacun, że i tak się bierzesz, chłopie. Tu ktoś chyba podwyżkę dostanie. Liwka, poza tobą nic, jeszcze w tej godzinie.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Muzyka i głos.

0: drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym ta

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Don't Diablo i Bad Mellow Radio, czyli nuta, która ląduje u mnie na playce często na siłowni. I to nie dlatego, że jestem złym człowiekiem. Nawet wydaje mi się, że jestem całkiem dobrym, bo informuję o rzeczach, które mogą się przydać. No bo co powiecie na 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie dusza zapragnie? Możecie to wydać gdzie chcecie, jak chcecie, pod warunkiem, że się zgłosicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam wystarczy, że wejdziecie, tam wystarczy, że napiszecie, co chcielibyście z tym zrobić, jak bardzo zaszaleć. Powiem tylko tyle, im bardziej kreatywnie podejdziecie do rzeczy i rzeczywiście będzie trochę szaleństwa w tym wszystkim, to szansa na wygraną, powiedziałbym, że jest ogromna.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Meloradiu, 10 minut do 12. Wiecie, że oprócz tych tłustych bitów, które serwuje Armin van Buuren, to lubi sobie zjeść też od czasu do czasu takie tacos al pastor, to się nazywa. Ja nigdy takiego nie próbowałem, ale myślę, że to może być dobre.
1: Ja też nie, ale no skoro lubi, to może być dobre.
0: No wiesz, facet jakby nie było zwiedził cały świat, więc w sumie skoro to jedna z jego ulubionych pozycji, to chyba wie, co mówi.
1: Tak, mam nadzieję.
0: A co w newsach?
1: Śnieg.
0: Nie, no weź nie! Marcin, rok temu to było śmieszne, ale teraz już nie.
2: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel. Nie, nie. Tak, wiem, że gaśnie ten monitor, Marcin, wiem. To trochę chyba przeze mnie, bo za mocno uderzyłem.
1: Tak, tak myślę. Właśnie chciałem sprawdzić, czy z nim wszystko okej.
0: Śnieg.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: 2 lata. Tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Meloradiu po godzinie 16.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.

0: Погода. Krótko o tym, co w pogodzie się dzieje. Nowy tydzień zaczynamy chmurami i deszczem niestety. Trochę przejaśnień po południu, no ale i tak warto być uzbrojonym w coś od deszczu. No i lepiej też ciepło się ubrać, bo po ładnym i słonecznym weekendzie dziś temperatura poleciała w dół. Maksymalnie na termometrach w Krakowie do 14 stopni. Wiatr okresami silny, ciśnienie mamy wysokie, a powietrze w normie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Jeszcze przez tydzień trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa. W puli są 54 miliony złotych, a do wyboru 440 projektów, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
2: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
0: Głosować można stacjonarnie, w mobilnych punktach na terenie miasta albo elektronicznie przez stronę internetową budżetkrakow.pl. Wiadomo, do kiedy trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Nie wiadomo, kiedy otwarte zostanie nowe torowisko tramwajowe do Mistrzejowic. Miało się to stać dziś, ale otwarcie przełożono. To z powodu usterki oprogramowania, która wpływa na bezpieczeństwo przejazdu tramwajów przez nowy tunel. I jeszcze hokej. W Ekstralidze Krakowia przegrała u siebie z JKH 0-2.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: W przychodniach coraz więcej infekcji, na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Warto też cały czas o siebie dbać, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
4: Najskuteczniejszą ochroną jest jednak szczepionka. Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie w Małopolsce. 44-latek zmarł w szpitalu. Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała PKS Gdańsk. 8 autobusów wypuszczonych na trasy było bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców. W Tatrach prognozowane są duże opady śniegu. Na szczytach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami nawet o 10 cm. Temperatura spadnie do około minus jednego.
3: Ty zawsze mnie straszysz tym śniegiem, a potem się okazuje, że to w Tatrach.
4: Lubię cię straszyć.
3: A ja lubię horrory. Siemanko, 12 na zegarach, a ty z tej strony. Fajnie, że jesteście. Ty, Marcin, pracę chyba skończyłeś, co?
4: Tak jakby.
3: Składam ci serdeczne gratulacje w imieniu swoich słuchaczy, a za was trzymam kciuki. Co chcesz powiedzieć?
4: A ja tobie kondolencje, bo masz jeszcze 2 godziny.

Josh Baker, Poppy Bugs, Comfy My Place w Meloradio, 14 minut po 12. Podkręcamy tempo. A takie wiadomości naprawdę szokują. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to jest super sprawa. Słuchajcie, odbyło się takie badanie, w którym sprawdzono, ile osób faktycznie chodzi do biblioteki. No i co się okazuje, to czytelnictwo zaczęło się ponownie rozwijać, szczególnie w młodym pokoleniu. No tutaj się kłania Gen Z między innymi, które no, zostało zbadane i według statystyk to 67% właśnie z tego pokolenia, powiedzmy, odwiedza zdecydowanie

zdecydowanie częściej. Też wiecie, tu się przyczyniło do tego całkiem sporo apek, które rozwijają czytanie i pomagają, jakieś bookstagramy i tak dalej, także generalnie fajnie jest sobie poczytać, no bo co by nie mówić, to dzięki temu też wpływamy na nasze szare komórki, już nie mówiąc o tym, że kreatywność znowu się rozwija w takim naprawdę fajnym kształcie. Calvin Harris, Sweet Nothing, to już teraz Melo.

0: Haxwell, Bonnie, whatever version w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 12, w tej godzinie jeszcze coś od Tripsa i Kubańczyka, ostatni raz zatańczysz ze mną, tak jest, takie numery też tu gramy. Będzie Neptunika, What If, będzie Pitbull z Christiną Aguilerą, generalnie zadbamy o was najlepiej jak się da.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Tripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no właśnie a propos Tripsa, to z tym tańcem, to coś jest na rzeczy, bo spojrzałem co tam u niego na Instagramie, no i widziałem, że w Skierniewicach tam naprawdę było bardzo, ale to bardzo mocno, nawet do krakowskiego Splinu to się pojawiło takie małe pogo. Także fajnie, że Trips dba o swoją publikę, fajnie, że bawi się muzyką i eksperymentuje. Ja Tripsa mega też szanuję za to, że facet nie boi się wziąć gitary na scenę. I mimo, że tam te sety wyglądają jak wyglądają, w rozumieniu oczywiście tego brzmienia mocno elektronicznego, to Trips zawsze też znajdzie miejsce na to, żeby tego trochę mocniejszego rockowego brzmienia coś tam dołożyć. A to już Alan Walker i Ava Max.

0: Co Even i All of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No fajnie to gra, bardzo fajnie. I jeszcze fajnie jest gościć fantastyczną Ulę, która ma dla nas, jak obstawiam, newsy. Siemano.
1: Fantastyczne newsy, oczywiście, że tak, jak zwykle. I będzie o tanich działkach. Gdzie można je kupić i za ile?
0: No i to jest ważna inwestycja i ważna informacja.
2: A już o 13 zagramy
0: Fire Fire, Simza, Hikasango. To gramy punktualnie o 13, a te faje, faje to generalnie warto rzucić.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na Apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
15: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
16: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
17: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
18: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
19: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
18: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
19: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
18: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Ceny. Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
22: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
0: No to co, mamy minutę do godziny 13. To są newsy Meloradia i z nami Ula Harciarek.
1: Wznowiono ruch pociągów w Żółkach w powiecie gdańskim. Był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg. Saperzy wywieźli ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej i nie wybuchł. Znaleziono w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Ruch wrócił już do normy. Te niedziałki czekają w Suwałkach, ale tylko dla młodych. Miasto sprzedaje za pół ceny. To oferta dla osób do 40 roku życia. Nietypowa lekcja WF-u w Szczecinie. Uczniowie pojadą na rowerach ulicami miasta, mówi Dariusz Sadowski ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
23: Rowery miejskie dla całej grupy zostaną wypożyczone bezpłatnie, a spółka zajmie się także ich dostarczeniem do placówki i odbiorem po zajęciach.
1: Nauczyciele i uczniowie sami wybiorą trasę.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Siemanko, 13 na zegarach, Hati po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Przed nami Shim, Zaka, Sango i Fire Fire. No i będziemy mieli dla was fajnego gościa. Gościa specjalnego, powiedziałbym.

Milki, David Guetta, Just The Way You Are w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy 9 minut po godzinie 13. No i słuchajcie, marzenia się spełniają, naprawdę, marzenia się spełniają. Razem ze mną, no wspaniała postać, Cezary Żak, człowiek, który jest znany nie tylko w całym kraju, ale i na całym świecie.

0: się bardzo podobała.
1: Okej, okay, a był jakiś szczególny rozdział, który, że tak powiem, uwielbiał pan do niego wracać? Jakaś może inspiracja?
0: Nie, trochę? No, z tym wracaniem to już nie przesadzajmy.
1: No dobra.
0: Żeby tam wracać. No, potem rzeczywiście drugi raz przeczytałem Lalkę, ale już na studiach, mhm. bo to, tam coś było w historii dramatu, więc przeczytałem. Natomiast, żebym coś szczególnie... Nie, no, te wszystkie podchody Wokulskiego pod tę Izabelę, mhm. To mnie kręciły jako młodego człowieka. I tyle. Najnudniejszy był Pamiętnik Subiekta wtedy, mhm. ale dzisiaj, jak przeczytałem po raz kolejny już scenariusz, i to on był bardzo ciekawy dla starszego mężczyzny, takiego jak ja.
1: Panie Czarko, jeszcze chciałem nawiązać delikatnie, bo no, śledzimy media społecznościowe. Na Instagramie rzuciliśmy okiem na rolkę, gdzie była charakteryzacja, słynna charakteryzacja, w której zamienił się pan dosłownie w Barona Dalskiego. Tam było to kręcone trochę timelapsem przy montażu. Ile tak naprawdę zajęło czasu przygotowanie?
0: Tak naprawdę 45 minut robiony był Baron Dalski. No i to już był efekt taki gotowy. Mhm. Natomiast wymyślenie, jak on ma wyglądać, zajęło mi więcej czasu, bo ze 3 spotkania z charakteryzacją, z fachowcami od make-upu. Wymyślaliśmy, jak on ma wyglądać. Ja bardzo chciałem, żeby on miał taką pożyczkę na głowie, na mojej łysej głowie. I bardzo się to spodobało pani charakteryzatorce. Że, żałuję tylko, że no ale dobra, to mogę zdradzić, że nie było sceny, chociaż jedna taka trochę była, że mi tak wiatr zwiewał tę moją pożyczkę, czyli takie kosmki włosów.
1: Na rolce coś było,
0: nie,
1: widać.
0: Coś było chyba.
1: Coś chyba było, tak.
0: Nie, ale potem ja mówię w trakcie sceny, tam jedna była scena w plenerze, gdzie trochę wiał wiatr i tam zdaje się moja narzeczona Ewelina Janocka tak mi jest. Tam poprawiała kosmunki, co mnie bardzo śmieszyło wtedy i mam nadzieję też widzów będzie śmieszyć na ekranie.
1: No właśnie, będziemy rozmawiać o Lalce więcej, to możecie być pewni. Za chwilę poruszymy nieco bardziej temat Barona Dalskiego, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: Criss Cross Amsterdam i My Oh My w Meloradio, 18 minut po 13. Podkręcamy tempo. A razem z nami cały czas Cezary Żak. Bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami, no bo rozmawiamy o lalce i o postaci barona Dalskiego. Witam tak. Raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Panie Czarku, muszę o to pytać, no bo tak. Część naszych słuchaczy, jest taka szansa, że lalki nie widziało, też nawet może nie czytało jeszcze trochę z racji wieku. Baron Dalski, no właśnie kim według pana jest ta postać?
1: Baron Dalski to starszy pan, arystokrata, który nigdy nie miał szczęścia w miłości i nagle pod koniec życia udało mu się spotkać młodą kobietę, która jakoś inaczej na niego spojrzała, ale to jest oczywiście zło. I on się zakochuje naprawdę taką sztubacką, szkolną miłością, nie zważając na wszelkie mielizny i ryzyka. I puenta tego związku jest przykra i tak dalej, bo jednak ona go zdradza ze Starskim, on to wie, znaczy dowiaduje się w samym finale i tak dalej, i tak dalej. Ale miło było zagrać takiego Dalskiego, takiego faceta, który przypomniałem sobie, jak to się człowiek zakochiwał kiedyś sztubacką miłością, taką bez ograniczeń kompletnych. I to było dobrze napisane w scenariuszu. No umówmy się, że ja to jest epizodyczna postać i w książce, i w filmie. Natomiast bardzo, bardzo fajna do grania. Niektórzy twierdzą, że ta miłość Dalskiego, że tę miłość można by porównać do Wokulskiego. Że
0: to, spotkałem się faktycznie z czymś takim. Tak.
1: Że to jest troszkę takie alter ego Wokulskiego. Więc dlatego tak bardzo miło się pochyliłem nad tą postacią i się ucieszyłem z tej propozycji.
0: Fajnie. Za chwilę, słuchajcie, poruszymy temat wystawy i trochę kreacji samych w sobie, także koniecznie bądźcie razem z nami. My tymczasem zagramy wam Tsunami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Diabły and Diabły, X Mowy Heaven is a Place on Earth, czyli taka nowoczesna wersja klasyka Belinda Carlisle. Mamy 28 minut po godzinie 13 i my podkręcamy tempo. Nie jesteśmy sami, cały czas z wielką radością gościmy Cezarego Żaka. Bardzo się cieszę, że pan jest, naprawdę.
1: A jak ja się cieszę, że w Melo Radio występuję.
0: Naprawdę, jesteśmy mega podjarani, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o lalce. Ja powiem panu szczerze, naprawdę, ja uwielbiałem lalkę w szkole i nawet miałem czwórkę.
1: Brawo.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Panie Czarku, przenieśmy się teraz do Łazienek Królewskich we Warszawie, mieście stołecznym, bo tam obserwowaliśmy piękną wystawę i właśnie chcemy zapytać o stroje, które tam były prezentowane. Czy jest jakaś kreacja, która szczególnie się panu spodobała i to nie musi być sama kreacja samego barona?
1: No oczywiście, że nie będę mówił o własnej kreacji, bo nie wypada. Natomiast te kostiumy robiły tak gigantyczne wrażenie już na przymiarkach, jak chodziłem do Tomka Ossolińskiego na przymiarki, to widziałem te wszystkie suknie, te męskie kostiumy, te fraki, te cylindry, jak to było dobierane. Mhm. Jak się dowiedziałem, że niektóre materiały były sprowadzane z Włoch, no to, kurczę, szczena mi opadła. I tam się czuję, bo widziałem fragmenty scen, czuję się tę dbałość o kostium i o dodatki, bo te dodatki robią kostium. Biżuteria robi kostium, te laski, które były wtedy bardzo popularne i właściwie niezbędne w tym kostiumie, one tworzą całość i mam nadzieję, że publiczność to doceni.
0: Myślę, że tak. Słuchajcie, za chwilę wracamy do rozmowy. Powiem może w ten sposób. Będziemy mieli dla pana drobną niespodziankę. Taką drobną, ale obiecuję. Coś mi się wydaje, że się panu to spodoba. Wracamy za chwilę ze szczegółami. Bądźcie blisko, Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na Tomka Zaczyń, który rosnął się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
20: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
0: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu. Korek.

0: Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People. No właśnie, i razem ze mną jest wspaniały, piękny człowiek.
1: Cezary. O, piękny, o, to najbardziej mi się spodobało.
0: Rozmawiamy o lalce. Fantastycznej produkcji, która wam, drodzy uczniowie, na pewno pomoże w szkole, ale słuchajcie, teraz ja bym chciał, panie Czarku, przejść do takiego trochę małego challenge'u, takiego trochę małego wyzwania. Nazwaliśmy to z Karoliną Adamską, która pomogła mi to przygotować. Czy to jest tekst z lalki, czy z polskiej piosenki? Czy chciałby się pan z tym zmierzyć?
1: No.
0: Dobra, zaczynamy. Uwaga, numer jeden. Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu, tak mała, a tak gorzka. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Lalka.
1: No właśnie mówię, że lalka.
0: Lalka,
1: no.
0: To właśnie. Nie przypadkiem, a celowo jesteś ze mną tu. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Piosenka, dokładnie. I modelki, lubię cię jak lato. A teraz to jestem ciekawy. Za pomyślność wielkich zamiarów. Piosenka czy lalka?
1: Lalka.
0: Lalka, to powiedział Rzecki. Tak. To jest w ogóle mój ulubiony cytat. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie
1: zakochać. Piosenka.
0: Dobrze.
1: No nie, łapię twój oddech, no to kto bym to...
0: Poza tobą nic.
1: Chociaż mój Dalski mógłby tak powiedzieć, patrząc na swoją młodą narzeczoną.
0: Trochę tak, zdecydowanie. No i teraz jeszcze ostatnie. Kto nie idzie naprzód, cofa się. Lalka czy piosenka?
1: Lalka.
0: Tak, to jest lalka. Panie Czarku, gratuluję. O, poradził sobie pan bezbłędnie. Nie, no dobrze było, ustaliliśmy, że było ok.
1: Właśnie, ustaliliśmy. Ja już jestem starszym panem, ja zapominam, co ja ustalam.
0: Panie Czarku, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze bym grzecznie poprosił o zaproszenie słuchaczy Meloradio do tego, by poszli do kina i obejrzeli to, co trzeba.
1: Szanowni Państwo, jeżeli nie oglądaliście lalki, przychodźcie na naszą lalkę od 30 września w kinach. Wszystkiego dobrego.
0: I o tym wspominał Cezary Żak.

0: Marlon Hofstadt, I Like w Belo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Musiałem ci ściszyć mikrofon na chwilę. Powiedz coś.
1: Coś mówię, cześć.
0: Dobra. Cezary Żak był u nas przed chwilą.
1: No, słyszałem. Fajnie, fajnie. Zapytał? No, czy pamięta, jakie są trzy zasady?
0: No.
1: Pierwsza, zawsze siadać na żylecie.
0: Mikołaj, ja wiem, że ty miałeś plan taki z koszulką nawiązany do mnie.
1: No miałem, ale niestety nie było czasu, nie?
0: Ale powiedziałem o tym panu Cezaremu i się uśmiechnął, także on jeszcze to pamięta.
1: Znajdziemy jeszcze taką koszulkę.
0: Słuchajcie, ja wam dziękuję pięknie za dzisiaj. Było super, jak zawsze. No i idę coś zjeść.
1: Dobrze, to smacznego.
0: Dzięki, siema.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
0: Religion. Jeszcze pytanie mam jedno. Mhm. Ty sam jesteś dzisiaj?
1: Nie, Iga gdzieś tu jest na obiekcie.
0: Okej, okay. Dobra.
1: Gdzieś się kręci.
0: Spoko, to na razie.

0: to promocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer

0: Marek po najlepsze okazje.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ewakuacja w szkole w Wielczu-Laskowicach pod Wrocławiem, bo eksperyment chemiczny nie poszedł zgodnie z planem. Nauczycielka, która przygotowywała pokaz chemiczny, trafiła do szpitala. Nowe twarze pojawią się w piłkarskiej reprezentacji Polski. To Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i Marcel Reguła, pomocnik Zagłębia Lubin. Wstęp do Wenecji będzie droższy. Opłata może wzrosnąć do 30 euro. Władze miasta chcą w ten sposób ograniczyć napływ turystów. Maria Skłodowska-Curie czy Beethoven mogą znaleźć się na banknocie 20 euro. Do głosowania na polską nobliskę zachęca premier Tusk.
3: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
2: Głosowanie trwa na stronie Europejskiego Banku Centralnego.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Uważajcie na siebie, jestem dzisiaj cała mokra i w ogóle mi się to nie podoba.
2: O, co cię tak rozpaliło od samego rana?
1: Deszcz, słuchajcie, tak zmokłam, że uznałam, że świetnym w ogóle elementem będzie suszenie się w pracy. Zrobiłam to za pomocą odkurzacza. Również chciałam zdjąć spodnie, ale koleżanka do mnie, że nie, bo wszyscy zobaczą twój tyłek. Ja mówię, no i trudno, przynajmniej będę sucha.
2: Niech się wstydzi ten, kto widzi.
1: Otóż to.
2: A nie ma jakiejś suszarki do rąk w którejś łazience?
1: Nie ma, byłam w męskich, w damskich. Jeszcze ci mężczyźni oburzeni. No, szukałam suszarki.
2: No dobra, jakoś spróbujemy sobie z tym poradzić.
1: Mam nadzieję. Iga Mikołaj, hej!

0: O, czy to Burak Jeter?
1: Tak jest. My life is going on. Życie się toczy. Ledwo co mrugniesz, już masz 40 lat i bierzesz ślub z 20-latką. Czekaj, co?
0: Najgorsze jest to, że to prawda.
1: Tak jest. Filip Heiser wziął ślub w ten weekend.
0: Ze swoją córką.
1: I o tym pogadamy za chwilę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Monster Lumix z Gabri Ponte w Freak Fight'cie. Tak podkręcamy tempo. Filip Heiser, słuchajcie, tak podkręcił tempo, że mu się pomieszało mocno.
1: Pomieszało mu się mocno. No wziął ślub, prawda, z Bianką, teraz już Heiser, kobietą 21 lat młodszą od niego. Mm-hmm. I podobno na ten związek bardzo się nie zgadzali rodzice tej dziewczyny i nie było ani jej mamy, ani jej babci na ślubie.
0: To moim zdaniem ten ślub jest nieważny.
1: Tak. Filip Heiser powiedział: nie wiem, czy dostała zaproszenie, bo to nie jest moja mama.
0: Wow, Sherlock.
1: No, to już z teściową ma jeszcze bardziej napięku.
0: Współczujemy.

0: Restricted, Big Jet Plane w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Tak, a teraz zaglądamy, co się dzieje w internecie, bo tam, no właśnie, tam chińska platforma coraz potężniejsza. Chodzi o TikToka, który no stał się drugą najpopularniejszą platformą i przeskoczył Instagram.
0: Nie jestem zaskoczona, bo ja przyznam się bez bicia, że często spędzam wolne dni na oglądaniu brain rotów.
1: Ale muszę powiedzieć, że i tak nie jest najpopularniejszy.
0: Okej, wiem co. Tam, gdzie zdjęcia wrzucasz, różowa ikonka. To numer jeden.
1: Nie. Najpopularniejsze to jest takie F.
0: Nie.
1: Takie niebieskie F. Takie,
0: nie.
1: Gdzie tam nie chcesz pisać, bo podobno nikt z tego nie korzysta.
0: Jak to
1: A korzysta? No prawie każdy.
0: No nie, to moim zdaniem z tamtej platformy korzystają, z niebieskiej platformy korzystają starzy ludzie.
1: No tak, tak, tak. Tylko 85% społeczeństwa.
0: Oh.
1: I pewnie połowa z nich nawet nie ma iMessage.

0: Take It Slow, Robin Schulz, Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Ale wchodzi mi ten numer w poniedziałek, wchodzi.
0: To dobrze, a już zatankowałeś?
1: No i po co mi przypominasz? Czemu tak mi psujesz humor?
0: Tylko pytam.
1: Nie, jeszcze nie, bo jest drogo.
0: I o tym porozmawiamy w tej godzinie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny!
5: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Meloradiu po godzinie 16.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30.

0: Wersow o północy.
1: A o północy teraz ludzie kradną paliwo na przykład.
0: I to jest skandal, z drugiej strony co im się dziwić, jak takie ceny?
1: No właśnie, uważajcie na swoje samochody, ponieważ pojawił się nowy trend, tak to nazwę.
0: Nagrywajcie koniecznie TikToki.
1: Złodzieje kradną tablice rejestracyjne, przykręcają do swojego samochodu, tankują do pełna i odjeżdżają bez płacenia.
0: Dramat.
1: No ale takie ceny, że faktycznie takich akcji może być jeszcze więcej. A jak potrzebujecie kasę na wachę, no to meloradio.pl jest.
0: Nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: końcu night. Jak dobrze, że zbliża się, słuchajcie, koniec miesiąca. Wpadnie wypłata, ja już się naprawdę nie mogę doczekać, bo tak ciężko ostatnio.
1: To może jakaś podwyżka by się przydała tobie.
0: Mówisz? Mhm. Szefie, jeżeli nas słuchasz, to poprosimy.
1: Bo będziemy chyba zdradzać, ile zarabiają Polacy.
2: Tak,
1: wszyscy się dowiemy.
2: Tak, w newsach powiem, ile średnio zarabiali Polacy.
1: Policzymy sobie to wszystko.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Reasons, Eli Oaks.
0: O, dawno tego nie słyszałam, a ten numer punktualnie o 15:00.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecam. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś

0: 16,99. Już jutro w KFC.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Odświeżyłabym za to swój salon.
3: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Paliwa lotniczego może zabraknąć, takie ryzyko widzi unijny komisarz transportu. Zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji. Utrudnienia w ruchu lotniczym na północy Wielkiej Brytanii przez awarię systemu obsługi lotów w Szkocji. Część połączeń jest anulowanych lub opóźnionych. Pensje Polaków pod lupą. Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
4: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze.
3: Panowie z reguły zarabiają więcej niż kobiety. Sporo kasy zarobił w kinach nowy Resident Evil. Według szacunków prawie 110 milionów dolarów, a kosztował 75 milionów.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Słuchacie Freak Fight, a w tej godzinie porozmawiamy o walce na śmierć i życie.
1: Dosłownie. I to taka walka, no prawie że o parawan. Ale za granicą, więc nie o parawan.
2: Iga Mikołaj, cześć.

0: słyszałeś, jak potężna wichura trzciną.
1: Albo jak fale się kołyszą, słuchajcie, nad morzem. Czy zdarzyło wam się kiedyś chcieć czegoś tak bardzo, że się z kimś pokłóciliście na śmierć i życie?
0: Nie.
1: To dobrze, bo dwóch starszych mężczyzn kłóciło się o leżak tak bardzo, że jeden zszedł na zawał.
0: Uff. Kolejna ofiara all inclusive. No proszę. W Polsce nigdy by się to nie wydarzyło. Tutaj każdy nosi własne leżaki nad morze.
1: I własne parawany.

0: jaki falset. Kocham Jason Derulo.
1: Naprawdę? Kocham go, naprawdę.
0: Muszę cię zabrać na koncert.
1: Właśnie czekam, aż przyjedzie do Polski.
0: Idziemy wtedy na pewno, wyciągniemy w telefony i nagramy wszystko.
1: Ale w szkole nikomu nie pokażemy potem.
0: Pokażemy, bo ja będę pokazywać.
1: No dobra, w Polsce jeszcze pokażemy, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład już wszedł w życie taki zakaz telefonów dla dzieci, smartfonów. I pojawił się pewien taki efekt uboczny.
0: Okay.
1: Ponieważ dzieci zaczęły przynosić do szkoły teraz na przykład odtwarzacze MP3. Taki artefakt z dawnych lat. Albo cyfrowe aparaty.
0: Cyfrowe aparaty, że co?
1: Zdjęcia. No. Albo, co najlepsze, walkie-talkie. Zabierają ze sobą krótkofalówki, żeby ze sobą gadać podczas lekcji.
0: Bez sensu.
1: Niesamowite. Wyobrażam sobie, jak w Polsce wejdzie już ten zakaz, jak będzie brzmiała ostatnia ławka.
2: Który mam, wzywam cię, akwarium?
0: Chcę wrócić do szkoły w takim razie.

0: A jeszcze w tej godzinie omówimy nasz ulubiony program telewizyjny.
1: Taniec z gwiazdami. Ty, ty, ty, ty, ty.
0: Specjalnie dla was oglądamy, żebyście wy nie musieli, bo tam tańczą różnie.
1: Ale już coś wiemy. Już coś wiemy. Ja na przykład nie zgadzam się z tym, że odpadł Matteo.
0: Bo lubisz jeść, to dlatego.
1: Być może.
2: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Autopromocja.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydanych na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
13: Po reklamie.

0: Ale ten Usher gra i podkręca tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu, natomiast uczestnicy Tańca z Gwiazdami robią to fenomenalnie. Mm-hmm.
1: Obejrzeliśmy sobie wszystkie występy, no i mamy parę przemyśleń.
0: Niezmiennie uważamy, że Mandaryna wygra.
1: Tak jest. No bardzo dobrze się rusza. Myślę, że najlepszy taniec generalnie z tego odcinka, chociaż Joanna Jędrzejczyk tam jej depcze po piętach. Też bardzo fajny występ.
0: Bo to jest czarny koń tej edycji.
1: Tak jest. Natomiast odpadł Matteo Brunetti, tak?
0: Kucharz.
1: I szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego akurat on.
0: No właśnie, bo mimo tego, że uważamy, że Iza Kuna, ta aktorka, jest mocno iconic, to tańczyła strasznie.
1: Bardzo sztywno, no. Tak troszkę gubiła rytm i gdyby oceniać tylko i wyłącznie ten taniec, a wiadomo, że tak nie jest do końca, no to jednak chyba Iza by się pożegnała z programem.
0: Może niech ona sama się podsumuje po prostu.
1: Dobrze. Pani Izo?
2: Kurwa.
1: Takie trochę self-aware.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Cokół, cokół.
2: Teraz, zaraz, w sumie twoja kwestia w pogwarzymy. Uwaga, słuchacze.
1: Uwaga.
2: Drodzy.
1: Elo.
2: I tak w kółko.
0: A już o 16 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max, Fate.
2: Punktualnie o 16:00 ten numer.
0: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
19: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Meloradiu po godzinie 16:00.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
24: Ty, ale akcja!
23: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
24: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
25: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
27: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Na początek zerkamy do kijów centrum, bo tam 26 września spektakl W krainie pikseli. To nowoczesny spektakl dla dzieci, opowiada historię czwórki uczniów, którzy w magiczny sposób trafiają do świata gry komputerowej. Próbując wygrać, muszą zmierzyć się z kolejnymi zadaniami, pozornie typowymi dla gier, lecz w rzeczywistości dotyczącymi współpracy, zaufania i akceptacji siebie oraz innych. Jest nowoczesna forma, autorskie piosenki w stylu hip-hop, a także multimedialna scenografia oparta na technologii LED. Macie słabość do zmierzchu? Jeśli tak, no to wpadnijcie 13 listopada do Hyde Parku. Tej nocy parkiet zamieni się w królestwo wampirów i wilkołaków. Wybrzmią soundtracki z filmów, dark pop, emo, indie i największe hity lat 2000. A muzyce będą towarzyszyć kultowe sceny ze zmierzchu. Trochę czasu jeszcze zostało, impreza 13 listopada.
2: Minuta do 16. Czas na newsy Meloradia.
28: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
29: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ale ma to być 2 lub 4 euro. Kebaby sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięła 8 producentów. No i u połowy wykryto nieprawidłowości. Polscy siatkarze przygotowują się do meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
30: Mimo że ten turniej już dosyć długo trwa, to byliśmy bardzo dobrze przed nim przygotowani, czujemy się dobrze.
29: Mecz z Niemcami jutro o 18. Andrzej Sapkowski zapowiada kolejną książkę o Wiedźminie. Właśnie ją pisze i ma skończyć w przyszłym roku.
2: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 16 i radzę wam omijać Dolny Śląsk, jeżeli szukacie partnera.
28: Jeżeli są z Wrocławia, to red flag. Należy uciekać.
2: Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Out of Love w Melo Radio. Tak wam zapowiedzieliśmy, że nie powinno się jeździć na Dolny Śląsk i to jest prawda, słuchajcie. Bo jeżeli szukacie miłości, to mijajcie to województwo szerokim łukiem.
1: Tak jest. 8000% wzrosły różne zakażenia chorobami wenerycznymi i miasto teraz Wrocław będzie uruchamiać specjalny program wśród studentów,
0: wow,
1: żeby doedukować ich najwyraźniej troszkę.
0: No, potrafią się bawić, tak?
1: A przecież kiedyś tyle się o tym mówił. Nawet taka piosenka była przecież. Załóż gumę na instrument.
0: Nie? Pierwszy słyszę.
1: Muszę sprawdzić. Widzisz, i to jest część tego problemu.
0: A że ja nim jestem?

0: Zawsze mnie zastanawia koniec tego utworu.
1: Dlaczego?
0: No takie...
1: Blisko byłeś. A ja pragnę tak
0: brzmię,
1: powiedzieć.
0: Brzmię tak rano czasami.
1: Jak musisz iść do pracy?
0: Jak mnie plecy bolą.
1: No ładnie. A jeżeli mówicie, że was nie stać na dom czy na mieszkanie, to w ogóle jesteście leniwi.
0: Tak jest. Wystarczy pracować, odkładać pensje, zbierać śmieci. Taki właśnie jest emeryt w Niemczech, który ma miliony na koncie i kupuje właśnie 10. dom za gotówkę, bo sobie odkłada, a na środki bieżące to sobie recykluje, nie? I ma.
1: Świetne to jest, ale w ogóle taki sąsiad to skarb. Wracasz na chatę i masz posprzątane śmieci, bo ten emeryt to zabiera.
0: No jasne, wracasz na chatę i wszystkie twoje butelki kaucyjne zostały zabrane. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Co najmniej, no zdychę to na pewno.
1: A i za to można kupić dom.
0: No jak się tam uzbiera... Czekaj, ile by trzeba było uzbierać butelek kaucyjnych, żeby sobie kupić mieszkanie w Warszawie?
1: W Niemczech najwyraźniej mało.
0: Jakoś tak chyba z 2 miliony butelek.
1: Coś takiego.
0: Wysyłajcie je do Meloradia, prosimy.

0: To nowość na naszej antenie, Two Colors Primadonna. Ta piosenka jest chyba o mnie, bo panowie mówią, że ten numer opowiada o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia.
1: O, proszę, myślałem, że o osobie, która w jednej chwili potrafi opróżnić zawartość twojego portfela.
0: To też byłoby o mnie.
1: Ale my jeszcze w tej godzinie zasilimy czyjś portfel.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
21: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
0: O reklamie.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Słuchacie Meloradia, za 25.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak codziennie możecie zgarnąć pieniądze od Meloradia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, tak jak zrobił Seweryn, i musi teraz odebrać od nas telefon, więc dzwoń, panie redaktorze.
2: Czekaj, bo mi się spacja wcisnęła. Dobra, już dzwonię, bo numer musi być bez spacji. Czekamy oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrał od nas telefon. I był pierwszy, taki króciutki, a raz drugi taki dłuższy.
3: Tak, słucham.
0: Cześć, Seweryn. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: No, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: No, w porządku, ogólnie może być. Jeszcze pracy jestem, 20 minut.
0: A, to już z górki, słuchaj, już zaraz weekend.
2: No tak, tylko że z tej pracy to trzeba dojechać do domu, a waha teraz droga. Seweryn, byłeś na meloradio.pl, powiedz, na co byś przeznaczył szybką kasę od Meloradia.
3: No właśnie, na dojazdy do pracy byście mi zasponsorowali 2 tygodnie dojazdu do pracy praktycznie.
0: Wow!
2: Tak, napisałeś tutaj 20 litrów diesla, jeżeli dobrze liczę, to jeszcze wystarczy na hot doga.
3: Tak, jak masz aplikację Orlenu czy Wiesinego, to na pewno.
2: To jest dodatkowy bonus. A ten dźwięk oznacza, że szybka kasa leci do ciebie, 200 są twoje.
3: Jezu, dzięki wielkie. Pierwszy raz w życiu w ogóle zapomniałem, pierwszy raz w życiu wygrałem.
0: Fajnie, że pierwszy raz masz z nami.
2: I szerokości.
3: Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Whatever turns you on. Tak przed 17:00 sympatycznie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Mikołaj chciał, żebym wczoraj z nim oglądała jakiś tam mecz.
1: Wczoraj był mecz Legii, tak, w Białymstoku z Jagiellonią.
0: Nie oglądałam z nim
1: ostatni
0: tego meczu.
1: Ostatni mecz chyba, nie, no dobra, nie ostatni, ale jeden z ostatnich meczów, kiedy Dariusz Mioduski jest stuprocentowym właścicielem Legii Warszawa.
0: A uśmiechasz się, bo...
1: Bo cieszy mnie ta wiadomość.
2: No właśnie, ja w newsach powiem, dlaczego tak cieszy bardzo Mikołaja ta wiadomość.
1: To jest fantastyczny dzień, kocham poniedziałki. Dzięki tej
0: nie
1: właśnie
0: powiedział
1: informacji.
0: Nikt nigdy.
1: A ja to mówię.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: I like, no widzisz, nawet playlista się ze mną zgadza.
0: I Marlon Hofstadt poleci punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie, co dobre.
8: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
9: 2 lata działalności Fundacji Zróbmy Sobie Kraków to tysiące uśmiechów na twarzach mieszkańców Krakowa. Szczególne miejsce w sercu Fundacji zajmują najmłodsi, dla których zrealizowano dziesiątki inicjatyw. Jakie działania dla dzieci przyniosły Wam największą satysfakcję?
10: Największą satysfakcję daje nam widok spełnionych marzeń. Przez te 2 lata zorganizowaliśmy 2 edycje Festiwalu Dmuchańców na Hali Wisły, gdzie setki dzieci mogły beztrosko i bezpłatnie się wyszaleć. W planach mamy kolejną edycję. Uratowaliśmy przed zamknięciem sekcję pływacką Bieżanowianka, a dzisiaj młodzi zawodnicy zdobywają medale na Mistrzostwach Polski. Wspieramy też rozwój młodych judoków z klubu Ippon Judo. Nie zapominamy także o krakowskich domach dziecka. To właśnie z myślą o nich wylicytowaliśmy na tegorocznym finale WOŚP wyjątkowe spotkanie z Anną Dereszowską i dofinansowaliśmy ich pierwsze wakacje nad morzem. Działamy dalej, bo wierzymy, że uśmiech dziecka to najlepsza inwestycja w przyszłość Krakowa.
8: Ogłoszenie płatne.

0: Radio. Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Ruszyła piąta edycja Dni Twierdzy Kraków. Do 4 października będziemy poznawać forty, zachowane elementy dawnych umocnień oraz inne miejsca związane z historią Twierdzy Kraków. Tegoroczny harmonogram liczy 80 wydarzeń. W programie znalazło się zwiedzanie 25 fortów, a także obiektów towarzyszących, muzeów, archiwów, a do tego przejście tras prowadzących śladami dawnego systemu obronnego miasta. Zerkamy do klubów. W Hyde Parku 26 września druga edycja Heavy Pop Fest. W Prozaku w czwartek studencka rozgrzewka, wszak za chwilę trzeba będzie porzucić wakacyjne plecaki, no i zająć się studiowaniem. Za to w piątek w Prozaku impreza Happy Rave. To trans, eurodance i progresywne dźwięki. Będzie więc można poddać się euforii dźwięku. A na drugą nóżkę klub spotkań Poczta Główna, bo tam w piątek 80. urodziny Freddiego Mercurego. No to dobrej zabawy, cześć!
1: Zbliża się 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Prezydenci Ukrainy i USA znów spotkają się oko w oko, mają rozmawiać jutro w Nowym Jorku. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela, to Michael Gorzyński, Amerykanin urodzony we Wrocławiu. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. W lasach możemy podziwiać rykowiska jeleni, ale róbmy to w bezpiecznej odległości, apeluje Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
4: Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
3: Spacerując z psami, lepiej trzymać je na smyczy. Sukces Polaków. Grupa studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęła drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. Studenci sami skonstruowali auto.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Słuchacie Freak Fightu i mamy do was bardzo sympatyczne pytanie w tej godzinie.
1: Ponieważ dzisiaj mamy dzień orderu uśmiechu, więc będziemy się dużo uśmiechać w tej godzinie.
2: Iga Mikołaj, hej, I like to na początek.

0: objawione.
1: Prawdziwa prawda.
0: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C. I teraz pomyślicie C, trudne, no nie.
1: Bo jest CH, jest CZ, jest na przykład cześć. Fantastycznie dzisiaj wyglądasz.
0: Dziękuję. Chodź, zabiorę cię na lody.
1: O, jak miło, jak się już uśmiecham. Ach, na samą myśl.
0: No, ja wiem.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C, to jest nasze dzisiejsze pytanie, a odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C.

0: Switch Disco I Found You w Meloradiu. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I dostaliśmy od was odpowiedzi przede wszystkim tekstowe. Daniel na przykład napisał jedno słowo. Chipsy.
0: Ale i co dalej?
1: No nic, mi to już wystarczy. Ja się uśmiecham na samą myśl.
0: Janusz?
1: O, Janusz napisał chodź na sianko.
0: Okej. Okay. Ale mnie bardziej
1: uśmiechasz się.
0: Interesuje ten ktoś z Wielkiej Brytanii.
1: A ktoś z Wielkiej Brytanii napisał czyciusie. Ja znam trochę angielski, ale nie wiem, co znaczy czyciusie.
0: Wyjaśnij nam proszę, kolego. Mate, znaczy się. Mate, wyjaśnij.
1: Ale uśmiechamy się. Co można powiedzieć komuś, żeby uśmiechnął się na literę C? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Łukasz wysłał nam głosówkę i za chwilę posłuchamy, co Łukasz ma nam do powiedzenia. Jeżeli wy też chcecie się usłyszeć, no to WhatsApp, Meloradio, tak tam się kierujecie, nagrywacie wiadomość głosową i wysyłacie. Meloradio.pl, tam jest odnośnik. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C?
2: To jest Meloradio.

0: Świetny śmiech. Mają mały śmiech, to zdrowie, dlatego dzisiaj mamy bardzo przyjemne pytanie, czyli co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? I mamy głosówkę od...
1: Łukasza.
2: Co można powiedzieć komuś na literę C, żeby się uśmiechnął? Cholera jasna, jak ja się cieszę, że się w końcu widzę.
0: O,
1: ja już się uśmiecham.
0: Ja też.
1: A jeszcze się nie widzieliśmy nawet na żywo. Jeszcze Tomasz napisał takie... Polskie, klasyczne. Cześć i czołem, a na obiad kluski z rosołem.
0: Wybitne, wybitna, aż zgłodniałam.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: emocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Melo Radio po godzinie 16.
4: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.

0: Ja się uśmiecham na ten numer, location w Meloradiu, a sprawdzamy, co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął właśnie na literkę C. Wiola mnie rozbawiła. Coś zabawnego.
1: No, no to zawsze działa. Jest też Maciek, który napisał: cześć, całą wypłatę ci przelałem. No,
0: ja bym była w niebo wzięta.
1: Olafowi ciupciać się chce.
0: Słucham? A co to znaczy?
1: Nie wiem. Dariusz napisał: całuski dla ciebie, cudowny człowieku. Bardzo ładnie.
0: Ładne.
1: Jeszcze mamy Krzyniuńka. Ciecieracie. Cieszę się, że widzę ciecie.
0: On się jąka?
1: Być może, no w tekście tak. Ale mamy też głosówki.
2: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Cheese!
1: Cheese, to tak po amerykańsku. I jeszcze jest Piotrek.
3: Co można powiedzieć na literę C, aby druga osoba się uśmiechnęła? Cudeńko.
0: No wow!
1: No Piotrek, ale nam zaimponowałeś teraz.
0: Jesteśmy twoi. Serio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love, Eben w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. I co tam u was?
1: A wszystko fajnie. Trzymacie się po weekendzie?
0: Uśmiechamy się.
2: Uśmiechamy się cały czas, bez przerwy.
1: Wiecie, że Iga Dudziuk o godzinie 3 w nocy z soboty na niedzielę piła wodę?
0: Skandal.
1: I to przy mnie.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Zgłaszamy to.
2: Skancelować Igę Dudziuk.
1: Tak uważam. No to kancelujmy ją.
2: To do zobaczenia kiedyś.
1: Nie, bo już jesteś skancelowana.
2: To pa.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Sony Fodera, D.O.D. i Think About Us.
0: Pomyślałaś w ogóle o nas, pijąc tę wodę?
2: Jestem skancelowana,
1: nawet
2: się nie mogę
1: patrzyła.
2: Odzywać.
1: Ale daj buzi, żeby nic się nie wydarzyło na świecie.
2: Jestem skancelowana.
1: Nie, no daj buzi. Pojadam. Mua.
3: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama. Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
10: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: O reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na News ML Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: To cios dla CDU, tak kanclerz Friedrich Merz skomentował przegrane wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Jego partia nie weszła do parlamentu tego kraju związkowego, wygrała skrajnie prawicowa AfD. Duża zmiana w systemie kaucyjnym jednego z supermarketów. Od dziś kupony rabatowe będą ważne nie miesiąc, a 4 miesiące. Sukces nocnej prohibicji w Warszawie, odnotowano mniej interwencji związanych z alkoholem. Co dobre, szybko się kończy niestety, lato przechodzi do historii, a jakie było, o to zapytaliśmy mieszkańców Poznania.
2: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
3: Było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów i było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
1: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Lato wróć!
1: No tak!
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: turn the volume up. Idev.
1: Idev Melo. O, lubicie ten poniedziałkowy wieczór, obiecuję. No ja wiem, że to może nie jest najlepszy dzień tygodnia, ale jakoś go uratujemy. Alessandra i Queen of Kings, to za moment. Sony Federa i D.O.D., który idzie w Melo. Oni na początek. Tupychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Victor Army, idę w Melo.

ale buja ten numer. Nasi przyjaciele z Czech już go kochają, no wierzę, że w waszych serduszkach też on dobre miejsce zajmie. Offenbach i Four to the Floor, tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18. A za moment powiem wam, co to oznacza, jeśli w poniedziałek boli was głowa. A teraz Tiesta i Ava Max, to The Moda w Meloradio.

Survive, Don Diable, Melisande i Gucci Mane w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. Kojarzycie ten moment w sobotnią noc, jak już o 5 rano wracacie do domu i wiecie, że następny dzień będzie dość trudny, no bo kac morderca nie ma serca. No i potrafi inne ten kac, słuchajcie, trzymać nawet 3 dni. Właśnie przeczytałem, że nawet tyle skutki szalonej nocy mogą być w naszych organizmach. No i jak w poniedziałek jeszcze głowa boli, to może nie ciśnienie, tylko właśnie trzeba sobie przypomnieć, co się w weekend robiło. No ale podobno na kaca najlepsza jest praca. To może dlatego tyle trzyma.

0: One znów to zrobiły. Kolejny numer, no i zapowiada się kolejny hit. Modelki w Meloradiu, Każdy twój ruch. 26,5 minuty po 18 na zegarach. Na w tej godzinie pojawi się jeszcze numer 1 30 Meloradia. I to od 2 tygodni. Zagram Happiness is So Sad, a wy pamiętajcie, żeby na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Nie tylko gwiazdy muzyczne, te na niebie zaraz też zaczną się pojawiać. All Stars to Martin Solveig i Alma. Swoją drogą to straszne. Zima się zbliża. 18 minut do 19, a właśnie a propos to pierwszy śnieg tego lata. W kalendarzach jeszcze no, najlepsza pora roku, umówmy się, ale nie wszędzie w przyrodzie. No właśnie czytam, że na Kasprowym Wierchu spadł śnieg. Choć tak patrzę na to, jak wyglądają temperatury za oknem wszędzie indziej dziś, jakiejś takiej ogromnej różnicy to ja nie widzę. Chociaż cieszmy się, że jeszcze buty zimowe nie poszły w ruch. Warriner i Loreen to Let Me Forget You. Nowość na playliście Meloradia. Mocno mi ona siada. Mam wrażenie, że u was będzie podobnie. Dauta idealny.

0: fajnie mieć dobrych przyjaciół. BFF to Bambi, Jan Kleosia w Meloradiu. Za chwilę 19, no i pogramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale będzie też fajna muza.
1: A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Ten numer punktualnie o 19 przejmuje antenę Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Express cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 20 59,56.
10: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: W Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w MediaExpert taniej masz.
18: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
19: 2 lata działalności Fundacji Zróbmy Sobie Kraków to tysiące uśmiechów na twarzach mieszkańców Krakowa. Szczególne miejsce w sercu Fundacji zajmują najmłodsi, dla których zrealizowano dziesiątki inicjatyw. Jakie działania dla dzieci przyniosły Wam największą satysfakcję?
4: Największą satysfakcję daje nam widok spełnionych marzeń. Przez te 2 lata zorganizowaliśmy 2 edycje Festiwalu Dmuchańców na Hali Wisły, gdzie setki dzieci mogły beztrosko i bezpłatnie się wyszaleć. W planach mamy kolejną edycję. Uratowaliśmy przed zamknięciem sekcję
7: pływacką Bieżanowianka, a dzisiaj młodzi zawodnicy zdobywają medale na Mistrzostwach Polski. Wspieramy też rozwój młodych judoków z klubu Ippon Judo. Nie zapominamy także o krakowskich domach dziecka. To właśnie z myślą o nich wylicytowaliśmy na tegorocznym finale WOŚP wyjątkowe spotkanie z Anną Dereszowską i dofinansowaliśmy ich pierwsze wakacje nad morzem. Działamy dalej, bo wierzymy, że uśmiech dziecka to najlepsza inwestycja w przyszłość Krakowa.
18: Ogłoszenie płatne.
0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: Idę w Melo.
21: No i mamy punktualnie 19 na zegarach. Ja idę w Melo, no i wy też chodźcie. Lumix i Self-Aware. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

0: On Tonight to Silva Bumpa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, o czym myśli Pychu. Zaczynamy naszą zabawę, no i daję wam już podpowiedzi, a za kilka chwil będziecie mogli dzwonić na antenę Melo Radio, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Melo Radio są do zdobycia. A dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, już za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Melo
1: Radio. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Król Michael w nieco odświeżonej wersji. Haj taki Say Say Say. Tak podkręcamy tempo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myślisz?
0: Zaczynamy naszą ulubioną zabawę wieczorną do zgarnięcia z Kiety Meloradia. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wybieracie numery 321-321-777 i najczęściej totalnie za free. Dzwonicie do nas, do studia Meloradia, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla po prostu dzwonili, a wy wszyscy jesteście moimi kumplami, mam taką nadzieję, więc możecie dzwonić śmiało, no i próbować się zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. No to czekam na wasze propozycje, czekam na to, aż zaczniecie dzwonić. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Tutaj zapraszam, żebyście dzwonili, no i próbowali zmierzyć się z tym, o czym dzisiaj myślę. No już widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: No, halo, Kuba.
0: No cześć, Kuba, to o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Myślę, że to kalkulator.
0: Niestety nie, nie tym razem, ale dzięki za telefon, to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo, czy się słyszymy?
3: Tak, nazywam się Piotr.
0: O, cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że to jest kontakt w telefonie.
0: Niestety nie, to nie jest ta odpowiedź. Nie jesteśmy blisko, tak mogę zdradzić, choć jest to rzecz, którą w takim normalnym życiu, nie w aplikacji, możemy wziąć do ręki. Tak to powiem, no to czekam na kolejny telefon i odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Weronika.
0: No cześć Werka, no to o czym myśli Pychu?
4: Mi się wydaje, że chodzi o portfel.
0: Niestety to nie jest ta odpowiedź. No to ostatni telefon odbieram. 321-321-777. No to halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
5: Wydaje mi się, że o latarce.
0: Ostatni będą pierwszymi. Bartek, fantastyczna odpowiedź.

0: Czy masz taką latarkę stacjonarną na chacie?
1: No oczywiście, że tak, to jedną.
0: O, proszę, przygotowany na to, jakby coś się wydarzyło, ale słuchaj, Meloradia, no bo my ci tyle prądu dokoptujemy, że ta latarka ci się nie przyda, dobra?
1: Dobra, dziękuję bardzo.
0: A ja wysyłam z kiety Meloradia, Thomas Gray i Heaven, to muzycznie do was wysyłam już teraz. O czym myśli Pychu?

0: Dla mnie mocny faworyt następnych tygodni. You and I, me and you. Tak sobie wyobrażam jesienne bifory przed wyjściem do klubów. David Guetta i Hype Atom, ich nówka sztuka za nami. Słuchacie Melo Radia, 27 minut po 19. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o nowych znakach, które mają się pojawić na naszych polskich drogach. No i chyba trochę nawet ułatwią nam życie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy sprzęt odbieramy za darmo, a dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85. 5 do 100 gramów, 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
14: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
15: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
14: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
15: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
14: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
21: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
0: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
22: Po reklamie.

Numer, z którym rozumiemy się bez słów. Astronomia, Weiston i Tona IG w Melo Radio. Za chwilę nówka sztuka dla Star Frequencisa. 19 minut do 20. Nowe znaki pojawią się na polskich drogach. Słuchajcie, powstaje coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. No to oczywiście muszą być odpowiednio oznakowane na początku i na końcu. No i przy tych nowych pomiarach mają się pojawić nowe znaki. No i mają być na tych znakach informacje, jakie na tym pomiarze jest ograniczenie prędkości. No i słuchajcie, ktoś tu zmienia przepisy i to jeszcze na plus dla nas? Nie zobaczę, nie uwierzę.

0: Tupa Grooves i Writing on the Wall. Taka muzyczna podróż w przeszłość. Ale jaką dobrą. W końcu klasyczki też są spoko. Za chwilę będzie 20 i za chwilę gramy dalej. I to naprawdę bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy
0: Topic Becky History Papi. I po 20 też przyda wam się WhatsApp Meloradia i głosówki, będę was o nie prosił. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: wszystką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą petatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
5: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach, ja idę w Melo i wychodźcie ze mną, ale mam dużo dobrych rzeczy w playliście przygotowanych. Stary Papi, Tapik i Becky Hi, oni na początek. Tupychu, siemano.

Całe wakacje spędziliśmy z tym numerem. To Shimza i Fire Fire. I mam z nim tylko pozytywne wspomnienia. Mam nadzieję, że wy i z tym kawałkiem, i z wakacjami także. 20.13 na zegarach, mamy poniedziałek, idziemy w Melon, no ale właśnie, nie wszyscy mogą, są też tacy, którzy pracują. No i na przykład tam w pracy możecie słuchać Melo Radia. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jakie na przykład zawody pracują na drugą zmianę? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za najfajniejsze głosówki będę miał dla was skiety z naszym logo. Można je zgarnąć. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie Melo Radia. Czy to jest praca, czy to jest samochód, czy może gdzieś właśnie wracacie z zakupów. Czekam na wszystkie wasze głosówki, jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują, a jak nie pracują, to gdzie teraz mnie podsłuchujecie. WhatsApp Melo Radia, tam wysyłacie głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: która jest bardzo niebezpieczną artystką, jedno przejęzyczenie i to mógłby być mój ostatni program. No lie, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, 20:26 na zgarach, a gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, w czym wam towarzyszę, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Dzięki bardzo za wszystkie głosówki i proszę o jeszcze więcej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przemo, co tam u ciebie?
1: Siemano, słucham Melo Radio, Niemcy, okolice Stuttgartu. Jestem kierowcą ciężarówki, dopiero zaczynam nockę, także cała nocka przede mną.
0: Proszę bardzo, ale to oznacza, że jeżeli chcecie za granicą też słuchać Melo Radio, to można. Pobierajcie naszą apkę, wtedy będziecie mieli nas wszędzie. Yes.

0: Ale ten numer dobrze siada.
1: Będzie dobrze, a jak ma być? Sioki i Sobel, ile lat w Meloradiu tak podkręcamy tempo? 20 minut do 21 nam zostało. Mamy poniedziałkowy wieczór, no i ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Co ciekawego robicie? No to Kamil, dawaj.
2: Siemaneczko, elo. Słucham w samochodzie, a aktualnie dostarczam jedzenie dla klientów. Pozdro.
1: Nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasami po prostu ma na imię Kamil. No to słucham dalej.
3: Cześć Melo, właśnie wracam z zajęć fitness, które prowadzę. Jesteście dla mnie inspiracją. Każdy usłyszany utwór, który mi się podoba, leci. I dziewczyny przy tym świetnie się bawią. Pozdrawiam.
1: O, jak miło. No to słuchaj, no to ja teraz zagram tak, żeby no, można było potrząść tym jowym i fajnie sobie poćwiczyć, a może i nawet pobiegać. Może są tacy z was, którzy melotrasy na słuchawkach mają na siłowni albo gdzieś w trakcie biegu w parku. Robin Schulz i Watermat. Ich nowość Take It Slow. Gramy już teraz. Katy Perry i Snoop Dogg za moment.

0: To The Days. Tak podkręcamy tempo, a ja cały czas sprawdzam, co robicie i gdzie teraz słuchacie ML Radio. No i Marysia wysłała mi na naszym WhatsAppie zdjęcie, że właśnie lepi pierogi. I po co ja pytałem? Kolacji nie mam, głodny teraz będę, no.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: Też smakowicie. Eli Oaks, Breaking Dishes. I w całości ten numer usłyszycie punktualnie o 21:00, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. My wam już taką perełkę zagramy.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
8: Mówi się, że na rynku samochodów używanych nie znajdziesz prawdziwych okazji. A my w Toyota Dobrygowski udowadniamy, że jest inaczej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. 300 aut używanych różnych marek, każdy z gwarancją i specjalne oferty przygotowane tylko na ten tydzień. 6 dni, 300 aut do wyboru. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, modelnica Częstochowska 30. www.używanedobrygowski.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Idę w Melo.
10: No to mamy już punktualnie 21 na zgarach pychu. Z tej strony siemano, idziemy razem w Melo Antoine Clamaron. A on za chwilę i Lajoks rozpoczyna.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Axwell, Ibon, to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Meloradia i bardzo dobrze, bo bardzo mocno podkręcamy tempo. 21.14 na zegarach, a gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Masa głosówek na naszego WhatsAppa przyszła. Za każdą bardzo dziękuję, no i odsłuchujemy. No to co tam u ciebie, stary?
1: Aktualnie słucham was na wysokości Władysławowa, a jedziecie z samego Hamburga i aż dobrze do Giżycka.
0: Daleka trasa, takie lubimy. Gosia, co tam u ciebie?
2: Słucham Meloradio przy pieczeniu królika w ziołach i warzywach. Na pewno wyjdzie dobry.
0: Oj, to na pewno. Aż mi ślinka pociekła troszeczkę. No to teraz zagram tak, żeby wszystko wam szło lepiej, bo ten numer po prostu tak działa, no. Meloradio. LB1 i Lance to Tired Bones. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Neptunika i What If. To za moment.

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ten numer się nie starzeje. Lata mijają, a brzmi cały czas świetnie. Calvin Harris, Ellie Goulding, to Outside w Meloradio. Tak podkręcamy tempa, ja cały czas sprawdzam, co tam u was, co parawiacie, jak tam mija wasz poniedziałkowy wieczór. No to sprawdzam, co wysyłacie na WhatsAppa Melo.
1: A ja słucham Melo, ustawiając ząbki na jutro do przychodni. Pozdrawiam, buziaki.
0: Mam nadzieję, że nie wyrywanko, bo to trochę zaboli. Też po kieszeni. A co tam u ciebie, stary?
2: Meloradia słucha się we Wrocławiu w kabinie tramwaju, ponieważ motorniczy pracuje po południu do późnych godzin nocnych.
0: No bardzo proszę. No są tacy, którzy ratują nam trochę 4 litery, jak trzeba na przykład późno wrócić z pracy. Pozdrawiam, jeżeli pan kierowca mojego autobusu będzie teraz słuchał. To ja pogram wam wszystkim tak, żeby od razu jakoś tak lepiej się jechało. Nawet jeśli pada deszcz, nawet jeśli jest ciemno, to pan Timmy Trąbka wie, co robi. Timmy Trumpet, Alef Arben i Chase the Feeling. Nowość na playliście Meloradia. Gramy już teraz.

ale ten numer powoduje banana na ustach. Od razu się zaczyna i ja się też zaczynam uśmiechać. Majo Maj to Criss Cross Amsterdam w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No, też się śmieją zresztą. 15 minut do 22, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Jeżeli byście potrzebowali takiego dopływu gotówki, 200 na, do waszego portfela, no to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać, na co byście takiej kasy potrzebowali. Wiem, że macie sporo pomysłów.

ale to jest dobry numer. Jedna z nowości na naszej playliście. Gnarly Major League DJs, tak się nazywają, a stworzyli numer Wasted. I tak gramy jeszcze przed 22. Ona za moment nadejdzie, a to oznacza, że poniedziałek już prawie za nami. Patrzcie, jak zleciało, nie było tak źle.

0: Wszystko kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
1: 2 lata, tysiące uśmiechów i mnóstwo działań, które zmieniają Kraków na lepsze. Fundacja Zróbmy Sobie Kraków zapewnia dzieciom i seniorom niezapomniane atrakcje. Wspiera fundację w opiece nad zwierzętami, zazielenia miasto i daje przestrzeń sztuce. Jakie inicjatywy zrealizowała przez ostatnie 2 lata i z czego jest najbardziej dumna? Jak działania fundacji wpłynęły na mieszkańców? Dowiesz się tego codziennie w Meloradiu po godzinie 16.
2: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe mniej więcej pół godziny poprowadzę ja, czyli Kuba Kusy. Witam was serdecznie. A zaczynamy od bardzo mocnej premiery teatralnej, która w moim odbiorze jest takim połączeniem Jądra Ciemności, 12 Gniewnych Ludzi i chyba Mechanicznej Pomarańczy. Samosąd, czyli spektakl dyplomowy studentek i studentów krakowskiej AST, to prawdziwe studium przemocy, która niestety w dobie internetu staje się dużo bardziej niebezpieczna.
6: Krakowska premiera.
7: Ja myślę, że rzeczywiście to epatowanie przemocą, czy ta przemoc, która jest dzisiaj bardzo powszechna w przestrzeni publicznej, no dla mnie było bardzo mocnym bodźcem do wymyślenia tego spektaklu. Jakub Skrzywanek, reżyser, dyrektor Narodowego Starego Teatru. Nawet myślę tutaj o konkretnej sytuacji, którą był właśnie samosąd nieletnich, który się dokonał w zeszłym roku w październiku we Wrocławiu. Ale pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, w ramach której w dyplomie, czyli w grupie osób aktorskich bardzo bliskiej jeszcze osobom, które często w takich samosądach czy w takich aktach przemocy występują, możemy sobie coś zbadać. Ja od kilku lat bardzo intensywnie pracuję w ogóle nad analizą procesów grupowych, facylituję je i zadałem sobie takie jedno podstawowe pytanie. Co by się wydarzyło, gdyby w tamtej grupie tych nastolatków wrocławskich znalazłaby się choć jedna osoba, która by powiedziała tak jak w 12 Gniewnych Ludziach: chwila, czy na pewno podejmujemy dobrą decyzję? I czy jest w ogóle możliwy taki wariant w rzeczywistości, że ta jedna osoba może poniekąd zmienić decyzję tej grupy, może tę przemoc zatrzymać, może zmienić świat.
3: We Wrocławiu taki ostatni sprawiedliwy albo ostatnia sprawiedliwa w tej Sodomie się znalazła, czy nie?
8: Nie, nie znalazła się taka osoba. No, próbowaliśmy też dotrzeć jakoś do archiwum tej sprawy, bo gdzieś początkowo myśleliśmy, że skupimy się dużo bardziej na tej konkretnej sytuacji, dużo bardziej na napięciach związanych z przemocą polsko-ukraińską. Zuzanna Pytel, dramaturżka spektaklu Studentka AST w Krakowie. Ale jednak koniec końców skupiliśmy się bardziej na takiej przemocy nastoletniej, młodzieżowej, na szanpatrolach, właśnie na łowcach pedofilii i na tym, jak nastolatkowie potrafią się w to bawić. Więc trochę skręciliśmy w jakąś inną stronę i inspirowaliśmy się chyba taką ogólną tendencją do przemocy, która jest jakoś fetyszyzowana przez młodych ludzi szczególnie.
3: Chyba zawsze tak było, że młodzież miała skłonność ku przemocy i ten temat przecież jest eksploatowany odkąd literatura też istnieje, nie?
9: Anila Pudowska, dramaturżka spektaklu Samosąd. Myślę, że w zupełności, ja też pamiętam, jak to było być w gimnazjum i w liceum i czego można było doświadczyć ze strony rówieśników, ale myślę, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych i dostępu młodych ludzi do zakątków internetu, co nie jest chyba za bardzo jeszcze regulowane tak jak powinno, wzrasta nie dość, że jakaś taka akceptacja tego i jakieś przyzwyczajenie do tego, że jesteśmy tym zalewani i nastolatkowie i młodzi ludzie mają dostęp do wielu materiałów, do których myślę, że my nie mieliśmy dostępu wcześniej i to może trochę znieczulać tych młodych ludzi, tak myślę. Poza tym nikt nie mówi, żeby przemocy w Polsce nie używać. Przemoc jest znormalizowana w wiadomościach, w mediach społecznościowych i w naszych chatroomach.
3: Bo w spektaklu ten samosąd, ten lincz jest jedynie punktem wyjścia, bo też sięgacie właśnie, tak jak powiedziałyście, bardzo głęboko do tego już wspomnianego przeze mnie jądra ciemności internetowego także.
7: Tak, myślę, że bardzo ważnym też dla mnie takim reality checkiem, który był, było spotkanie się z tą grupą. No osób, które ja bym wciąż chciał tak fantazjować o tym, że są z mojego pokolenia, już nie są. Już nie są od jakiegoś czasu, więc to jest rzeczywiście dla mnie też jakiś bardzo ciekawe poznawczo, ja bym tak powiedział. Też dla osoby, która od kilku lat bardzo świadomie zrezygnowała w uczestnictwie w platformach algorytmicznych, czy jak to niektórzy lubią nazywać social mediach, ale z mediami to niekoniecznie ma cokolwiek chyba wspólnego. Więc to odkrywanie internetu i odkrywanie osób, które wychowywały się już przy zupełnie innym, nazwijmy to, kontencie, prawda? To było dla mnie bardzo ciekawe. Ja byłem tym pierwszym pokoleniem, jako osoba urodzona na początku lat 90., która w ogóle doświadczała w dzieciństwie internetu. Myślę, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w ogóle miało do wiele większą styczność z pornografią, z w ogóle takimi materiałami, które wtedy były czymś, prawda, absolutnie szokującym. No a dzisiaj mamy do czynienia z pokoleniem, które od najmłodszych lat doświadcza choćby właśnie patostreamingów w skali makro. To jest niekontrolowane. Wiele osób ogląda to trochę jak wieczorną rozgrywkę. To jest dla mnie coś ciekawe. To znaczy, jakie społeczeństwo tworzymy, czy jak wpływa na nas i psychicznie, ale też społecznie pewne doświadczenie niczym nieograniczonej przemocy, które wylewa się zewsząd.
3: Miałeś wielki szok poznawczy?
7: Tak, zrobiliśmy sobie, nawet mogę powiedzieć szczerze, o takich kulisach, zrobiliśmy sobie taką próbę, którą nazwaliśmy YouTube Party. Poprosiłem każdą osobę z obsady, ale też zespołu, żeby przyniosła 3 filmy. Taki film z tej przestrzeni internetowej, która najbardziej go śmieszy, smuci i przeraża. I powiem, że bardzo często ja nie umiałem znaleźć rozgraniczenia. To znaczy, wiele z tych filmów po prostu było dla mnie poza pewną skalą poznawczą, a wielu ja po prostu nie rozumiałem. Nie wiedziałem, czy to, na co patrzę, jest pewnym rodzajem jakiejś ironii, groteski, żartu, czy to jest jakaś zinternalizowana przemoc, która jest bardzo świadoma. Znaczy, ja jestem pogubiony w tych komunikatach. Nie wiem już, co one znaczą i do końca nie mam takiej pewności, że my w ogóle jeszcze potrafimy je jakoś prosto zdefiniować.
3: Zimbardyzujecie, Boże, jaki neologizm, trochę publiczność w swoim spektaklu. Tutaj sięgam po ten eksperyment Zimbarda kryminalistyczny, no wy będziecie epatować nas przemocą, no to być może w tę stronę pójdziemy, będziecie traktować trochę swoją publiczność jako obiekt eksperymentu, jak ta publiczność będzie reagowała na to, co na scenie zobaczy?
9: Ja myślę, że widz będzie wystawiony na pewne próby. Myślę, że z jakichś dwóch stron, po pierwsze przychodzi na jakiś dyplom, który jest bardzo specyficzną formą spektaklu, bo ci młodzi ludzie jednocześnie wchodzą tym spektaklem w zawód i w jakiś sposób przedstawiają siebie. No a z drugiej strony myślę, że po prostu ten temat jest dość unikany w społeczeństwie. W sensie wszędzie się o tym mówi, ale mało się o tym rozmawia. I po prostu wydaje mi się, że ten spektakl dla widza może być taką rozmową z wewnętrznym głosem moralności w tym przypadku.
3: Ale nie psychologizujecie, znowu bardzo trudne wyrazy o poranku.
9: Wydaje mi się, że trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że ktoś na czymś nie bazuje i bazuje. Myślę, że wielu z nas doświadczyło przemocy w różnym względzie. Nie jest to spektakl autobiograficzny autorów.
3: Ale nie o to pytałem, nie, tylko po prostu, czy gdzieś pojawiły się w waszym życiu albo aktorek i aktorów doświadczenia przemocy, które wywarłyby bardzo silny wpływ na to, co pojawi się na scenie?
9: Tak. Szczególnie w zawodzie aktorskim.
8: No myślę, że też gdybyśmy starali się odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na to pytanie, to byśmy trochę zaspoilerowali, bo to też jest gdzieś temat w ogóle naszego spektaklu.
3: No i był bardzo pomijany przemoc w środowisku albo w bańce aktorsko-teatralnej. Zaczęliśmy o tym mówić dopiero całkiem niedawno, a bardzo wielu i wiele z was takiej przemocy doświadczało.
7: Ja myślę, że jest w ogóle trochę inaczej i już z perspektywy czasu możemy o tym powiedzieć. Ta przemoc, szczególnie w tym społeczeństwie, my jej bardzo w ogóle szeroko doświadczamy. I to tak jak powiedziała Aniela, myślę, że doświadczenie choćby dojrzewania, doświadczenie dzieciństwa, i to o tym chciałem powiedzieć. Mamy przez ostatnie lata bardzo wiele spektakli, takich wypowiedzi, czy zawsze mieliśmy wypowiedzi o dobrostanie dzieci, o dzieciach, o bezpieczeństwie dzieci. Podczas gdy jest to grupa, która potrafi być co najmniej równie okrutna, a czasem nawet bardziej okrutna od dorosłych. I to jest dla mnie ciekawa zmiana perspektywy. To znaczy, co jeśli współczesne społeczeństwo nastolatków, młodzieży jest absolutnie przerażające? Jak sobie z nim radzić? To znaczy, czy my w ogóle jesteśmy gotowi na nową falę osób, które być może, ja teraz nie wiem, nie chcę wartościować, być może to jest zawsze każdego kontekstu, każdego fala, każdego pokolenia, generacji.
3: No mieliśmy Władcę Much przecież.
7: Mieliśmy Władcę Much, tylko że okej, mieliśmy Władcę Much też w bardzo konkretnym sytuacji historycznej. Dzisiaj ta młodzież dojrzewa w pewnym bardzo bliskim doświadczeniu wojny, nie tylko za granicami, ale również wychowując się w Polsce w skali makro z setkami tysięcy dzieci, młodzieży, osób, których ojcowie walczą na wojnie, z tej wojny nie wracają, wracają jako weteranowie, weterani, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. I teraz ja sobie myślę o tym, że to jest jedna rzecz, która jest istotna, czyli to doświadczenie szerokie przemocy, no i właśnie w tym wszystkim jest teatr. I jednak, ja śmiem wątpić, bo też bardzo to był ważny moment też choćby w mojej biografii, pewnego zaangażowania w pewne zmiany, jesteśmy w teatrze i jedynej uważam w polu sztuki w Polsce, które się realnie próbowało z tą przemocą zmierzyć. Bo to nie jest tak, że w sztukach wizualnych, w muzyce, w filmie.
3: W dziennikarstwie, w mediach.
7: Oczywiście, tak, w biznesie, w przestrzeni publicznej nie ma przemocy. Ona jest. I ja myślę i jestem z perspektywy wdzięczny, że teatr był tym miejscem, gdzie zaczęliśmy mówić o tym głośno. Szkoły teatralne były tym miejscem, gdzie naprawdę zaszła fundamentalna zmiana. Ja tylko mogę powiedzieć szczerze, i to uważam, jest coś wzruszającego. Przychodzę na ten wywiad właśnie po bardzo długiej i poważnej rozmowie z dziekanką Wydziału Aktorskiego, w którym się zastanawialiśmy, jak jeszcze lepiej możemy zadbać o dobrostan osób studenckich, które w tym dyplomie biorą udział i przed nim cały rok grania tego spektaklu. Jak możemy ich wesprzeć? Jak możemy ich wesprzeć w momencie spotkania się z widownią, w momencie spotkania się z recenzjami, w momencie w ogóle jakiegoś doświadczenia, no właśnie, mierzenia się z trudnym materiałem. Te rozmowy mieliśmy na początku procesu i mamy go na końcu procesu. I myślę, że to jest wyjątkowe. I rzeczywiście, tak, rozmawiamy o pewnych doświadczeniach, bo one są, ale rozmawiamy też w ogóle na poziomie takim metateatralnym, to znaczy na ile my chcemy, żeby te nasze doświadczenia stanowiły kanwę nie tylko spektaklu, ale dyplomu tych już niemal przyszłych magistrów sztuki.
3: A co skłoniło jednego z szefów Narodowego Starego Teatru w Krakowie do tego, by wrócić do Akademii Sztuk Teatralnych i zaopiekować się spektaklem dyplomowym?
7: Trochę co, ale przede wszystkim kto? Ówczesny prodziekan Wydziału Aktorskiego Maciek Sajur, dziekanka Monika Jakowczuk i przede wszystkim rektor Grzegorz Mięczarek. To takie osoby dla mnie ważne, które darzę ogromnym szacunkiem. No to jest dla mnie, nie ukrywam, ciekawy powrót. Ja zacząłem studiować w tej akademii 11 lat temu. Skończyłem ją 6 lat temu, więc można powiedzieć, że dość niedługo. Oczywiście patrząc na to, gdzie dzisiaj jestem i jaką sprawuję funkcję, no to nie jest jakby częsty przypadek, który się w taki sposób odbywa, ale wydawało mi się czymś ciekawym wykorzystać po pierwsze ten moment właśnie tutaj bycia w Krakowie. Dla mnie bardzo cenny, jakiś ważny powrót. Ważny powrót do miejsca, które mnie ukształtowało, ale ukształtowało mnie też przez, nie ukrywam, studia bardzo burzliwe i pełne napięć. Ja myślę, że tutaj już na poziomie moich propozycji studenckich wielokrotnie nie tylko słyszałem pytanie, czy to, co proponuję, jest teatrem, ale czy w ogóle ma prawo w ogóle odbywać się w murach akademii. I teraz ja sobie myślę, że to jest jakaś dla mnie też bardzo piękna puenta, czy jakiś kolejny etap, że właśnie pomimo tego, że ja nie ułatwiałem pracy na pewno ani moim pedagogom, ani dzisiaj nie ułatwiam jej pedagogom, czy osobom właśnie, które się opiekują studentami aktorstwa, jestem tu zaproszony, dostaję wolną rękę, dostaję wspaniałe studentki i studentów do współpracy i robimy coś, co właśnie nie jest dyplomem, tylko jest jakimś dla mnie kolejnym bardzo ciekawym etapem pracy twórczej, bo ja sobie też tutaj coś badam i coś odkrywam. Wracam tutaj, bo pewnych rzeczy już z racji choćby pełnionej funkcji w pewnej konkretnej instytucji już tak łatwo sobie badać i sprawdzać nie mogę. I muszę powiedzieć, że to jest chyba też jakieś takie oprócz sentymentalnego i jakiegoś takiego też ogromnego szacunku dla tej instytucji, to tu jest jakiś egoistyczny wampiryzm, tak bym go nazwał, w ramach którego ja przychodzę i też mogę się znowu nasycić taką niczym nieposkromioną wolnością próbowania i tworzenia. I to po 10 latach pracy w teatrze instytucjonalnym jest naprawdę fajne doświadczenie.
3: Premiera już 25 września, tak szybko zerkam na kalendarz i wychodzi, że to najbliższy piątek na scenie imienia Jerzego Treli, czyli przy ulicy Straszewskiego 22. Spektakl będzie grany także w październiku. Teraz krótka przerwa, zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Warsztaty dla najmłodszych, zajęcia dla świeżo upieczonych rodziców i specjalna oferta dla seniorów. To tylko drobny wycinek oferty, jaką w tym sezonie przedstawiło Nowochódzkie Centrum Kultury.
6: Życie w mieście.
10: Przed nami nowy, piękny sezon artystyczny. Oczywiście najważniejsze są te zajęcia programowe, to co u nas się dzieje na co dzień. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. To jest około 3000 osób w stałych zajęciach, uczestniczących w zajęciach z teatru, zajęciach plastycznych, zajęciach edukacyjnych. Nowochódzki Uniwersytet Dzieci otwiera kolejne wydziały, więc kolejne tutaj osoby, młode dzieciaki będą mogły przeżyć przygody właśnie w różnych obszarach wiedzy. Zajęcia plastyczne, o których wspomniałem, tutaj akurat kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia plastyczne. W tym roku otworzymy trzecią pracownię. Będą zajęcia plastyczne, będą już miały każdy z gatunków właśnie tych zajęć, będzie miał osobną pracownię. To się zdarzy gdzieś na przełomie roku. Otworzymy osobną pracownię malarstwa, wtedy grafika zostanie w pracowni grafiki i ceramika i rzeźba zostanie w rzeźbie. Zespoły artystyczne, oczywiście zespół Mali Hamernicy rozwija się wspaniale. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z folklorem, do ćwiczenia folkloru w Zespole Pieśni i Tańca Nowa Huta. W wszystkich grupach wiekowych oczywiście.

0: takiej nowoczesności i takiego ciekawego podejścia do muzyki. Oczywiście różnego rodzaju zajęcia taneczne, o tym pamiętajmy, balet klasyczny, zajęcia z zumby dla dzieci, dla dorosłych. Teraz tutaj wchodzą takie specjalne zajęcia Gold Zumba dla seniorów, czyli nie aż tak bardzo angażujące, jeśli chodzi o wytrzymałość. Można tam troszeczkę z nawet taką kondycją nie do końca na 100% przyjść, ćwiczyć i tą oczywiście kondycję zyskiwać. Także różne rodzaje tańca, różne rodzaje plac plastycznych, w obszarze mody także różne takie modne teraz rzeczy. Także mnóstwo tego jest. Nasza oferta jest podzielona na 4 grupy. Każdy z tych folderów można sobie wziąć dla danej grupy wiekowej, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. I coś dla siebie wybrać.
1: To możemy jakoś tak przeskoczyć trochę po tych zajęciach, które mamy. Tak, jeżeli moglibyśmy wymienić 3 z tych, o których nie nadmienialiśmy. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla osób starszych. Tak, żebyśmy tylko tak przekrojowo mieli ogląd tego, co w NCQ robić można.
0: No myślę, że dla najmłodszych to można wymienić klub Supermama, bo tam zapraszamy mamy ze swoimi pociechami. To są zajęcia przedpołudniowe, zajęcia rozwijające kompetencje właśnie rodzicielskie, zabawa, wspólne spotkania właśnie rodziców, rozmowy, różne techniki, które pomagają właśnie czy to w masażu, czy to w zajmowaniu się dziećmi, czy to w psychologicznych różnych rzeczach, które także tego obszaru dotyczą, to dla najmłodszych. Dla nieco starszych, dla dzieci zapraszamy bardzo serdecznie na przykład choćby na zajęcia baletowe. Nowe Art Ballet Studio otwiera swoje podwoje i tam baletów w tej formie klasycznej można się uczyć. Dla dorosłych, tak właśnie zastanawiam się, co mógłbym wymienić dla dorosłych. Chyba zajęcia plastyczne jednak. Choćby kurs toczenia na kole, czyli ceramika, bardzo popularne zajęcia. Oczywiście wszystkie zajęcia taneczne. Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta zaprasza bardzo serdecznie dorosłych, bo to jest ta grupa, która tańczy w tym zespole reprezentacyjnym. Jeśli zaś chodzi o seniorów, no choćby taneczny klub seniora, zajęcia u pani Ady Wantuch, to jest coś niezwykłego. Pani Ada to tancerka no, bardzo wysokiej klasy, mistrzyni Polski w tańcu, więc opieka jej, taniec, te wszystkie wydarzenia, które cyklicznie się odbywają, bo tam są bale i Andrzejkowy, i karnawałowy, i na koniec roku seniorzy, którzy mogą pokazać się choćby podczas nocy tańca, to jest coś niezwykłego, to rozwija i kontakty międzyludzkie, i właśnie choćby umiejętność tańca. To są cudowne zajęcia dla dorosłych, dla seniorów.
1: Cały czas NCQ się zmienia, NCQ się remontuje. Jak idzie remont toalet?
0: No to zaplecze sanitarne myślę, że w ciągu tak 6-8 tygodni powinno być gotowe, gdzieś początek listopada. No wiadomo, że czasami jakieś przesunięcia są niezależne od nas, ale tak początek listopada, ten duży węzeł sanitarny, największy tutaj w budynku C, który pewnie najwięcej ludzi obsługuje, będzie już gotowy i przystąpimy do remontu pomieszczeń pod pracownię malarską. Tam dwie pracownie zostaną połączone. Powstanie jedna taka 80 metrów kwadratowych, widna, piękna pracownia malarska i ona na 100% będzie gotowa od nowego semestru, czyli ten pierwszy semestr jeszcze na zajęciach malarskich trzeba będzie w zastępczych pomieszczeniach przeżyć, ale już od nowego semestru po feriach zimowych do tej pracowni wejdziemy i oczywiście przyszły rok, liczę na to bardzo mocno i mam nadzieję, że to w tym roku się zdarzy. To takie dopełnienie byłoby remontowych różnych działań w Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli przebudowa tego południowo-wschodniego narożnika w Białej Galerii. Tutaj za salą teatralną Państwo na pewno kojarzą to miejsce. Jest piękna, duża galeria i piękne schody do niej z takim spocznikiem po środku, ale dla wielu ludzi jest to przeszkoda. Więc wprowadzenie tam windy, takiej przeszklonej windy, która będzie się zatrzymywać jeszcze na poziomie jednym galeryjnym i zjeżdżać na sam dół do tej głównej Białej Galerii, to byłoby rzeczywiście moje marzenie. Liczę na to, że to

0: się w tym roku spełni. Poprosiłem tutaj Galerię Centrum o tą taką przerwę wystawienniczą od czerwca do września, 4 miesiące, wtedy kiedy raczej tutaj nasza publiczność korzystająca z NCK-u gdzieś tam mogą skorzystać z zajęć plenerowych, różnych innych, to my wtedy się remontujemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku ta winda powstanie, uruchomimy właśnie, zlikwidujemy wszelkie przeszkody właśnie tutaj architektoniczne do dostępu i do Białej Galerii, i do sali teatralnej, bo trzeba pamiętać, że z Białej Galerii jest wejście na najniższy tutaj poziom zero sali teatralnej, czyli na ten rząd numer 1. Liczę na to, że to się stanie i że po przyszłych wakacjach, czy jak się spotkamy we wrześniu za 12 miesięcy, będę mógł powiedzieć, że na 99% Nowochódzkie Centrum Kultury zostało wyremontowane i będziemy wtedy już takie prowadzić tylko bieżące prace konserwacyjne.
1: A jak to jest z tą ofertą zajęć? Cały czas gdzieś musimy się zmieniać, dostosowywać. Państwo ankietują swoich uczestników i swoje uczestniczki, co można by zmienić, no bo ta oferta nie jest stała, ona się zmienia. No może nie jakoś dynamicznie, ale jednak.
0: Znaczy są pewne rzeczy, które są stałe i tutaj absolutnie chcemy, żeby tak było, żeby te rzeczy wartościowe, rzeczy związane z pewnym kanonem tego, co zawsze w Nowochódzkim Centrum Kultury i nie tylko w Nowochódzkim, bo to jest taki kanon domów kultury, powinien być. Te zajęcia animacyjne, edukacyjne w obszarze kultury muszą być choćby z tańca, to wiadomo. Folklor, tutaj zawsze w to będziemy inwestować, bo Nowochódzkie Centrum Kultury, można powiedzieć, że tańcem i folklorem stoi. Ja się bardzo cieszę z tych zajęć plastycznych, bo pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, no różnie z tym było i ta oferta ani nie była taka bogata, taka różnorodna. Pracownia była tylko jedna. W tym momencie będziemy mieć za chwilkę już 3 pracownie dedykowane każdemu rodzajowi sztuk plastycznych. To przygotowuje dzieciaki, młodzież, później w okresie dorosłym do takiego świadomego odbioru kultury, do tego, żeby mogły iść do galerii, oglądać, porównywać, w jakiś sposób przeżywać tą sztukę. Ważne jest też, uważam, jeśli chodzi o sztuki plastyczne, to, że ta oferta wystawiennicza Nowochódzkiego Centrum Kultury, która nas wszystkich tutaj otacza i czasami zupełnie mimochodem, dzieci, rodzice oczekujący na zajęcia mogą co miesiąc mieć właściwie nową propozycję wystawienniczą, czy to z malarstwa, czy to z rzeźby, czy to z fotografii, bo jesteśmy tuż przed siłą fotografii i za chwilkę fotografia opanuje całe Nowochódzkie Centrum Kultury, ale te galerie stałe też są ważne, tak? Czyli mamy na górze tutaj na pierwszym piętrze Dudę Gracza, mamy Beksińskiego. To jest coś, z czego my, krakowianie, mieszkańcy Nowej Huty, powinniśmy być dumni, bo to jest niezwykle wartościowa kolekcja, pozyskana kolekcja w depozycie od prywatnych kolekcjonerów, właścicieli, bo czy to jest pan Piotr Mochowski, właściciel kolekcji Beksińskiego, czy to jest Agata Duda-Gracz, właścicielka kolekcji ojca, zresztą, która się wspaniale opowiada, ja tutaj polecam te oprowadzenia kuratorskie z Agatą Dudą-Gracz po wystawie ojca. Nie znam, przyznam szczerze, drugiego domu kultury. Jesteśmy Nowochódzkim Centrum Kultury. Centrum to być może troszkę brzmi lepiej, natomiast ja uwielbiam słowo dom kultury, bo jesteśmy takim prawdziwym domem kultury. Nie znam drugiego takiego domu kultury w Polsce, który miałby w depozycie, w posiadaniu tak znakomite kolekcje, które by się nimi chwalił, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi co roku przychodzi, ogląda te kolekcje i jednocześnie może uczestniczyć w zajęciach plastycznych piętro niżej, 2 piętra niżej będą zajęcia ceramiczne i malarskie, i rysunek, i grafika, która jest niezwykle ważna tutaj w Krakowie. Wszyscy o tym wiemy i profesor Skulicz, który założył triennale i kontynuacja tych wydarzeń teraz się cały czas odbywa, więc na tym nam bardzo zależy i wydaje mi się, że to zadanie spełniamy. Jeśli zaś chodzi o nowości w ofercie, to zawsze takie nowości się znajdują i tutaj do pytania wracam. My obserwujemy to, my pytamy naszych kursantów, oczywiście mamy doświadczonych instruktorów, którzy wiedzą, co w danym roku będzie modne, bo obserwujemy rynek, bo patrzymy, co się dzieje, to oczywiście czasami jest to wynik pewnych programów telewizyjnych, czy to wokalnych, wokalnych, czy to tanecznych, czy jeszcze innych, i te mody na pewne rzeczy wracają. Warto na te mody zwracać uwagę, warto być oczywiście cały czas na bieżąco, ale warto pamiętać o klasyce.
1: No i też przyglądać się demografii.
0: Oczywiście, że tak. Demografia jest tutaj prosta i wiemy, że w Krakowie przybywa seniorów, że tą ofertę trzeba rozwijać dla seniorów, stąd mnóstwo tych działań właśnie skierowanych do seniorów, choćby także działań koncertowych. Tutaj powiem o cyklu na scenie Najpiękniejsze piosenki różnych autorów. Teraz będzie Klęcząc, za chwilę będą piosenki Magdy Umer Najpiękniejsze, potem będzie Kaczmarski. No to jednak to są też nazwiska, które są skierowane w dużej mierze do seniorów. Seniorzy uwielbiają te koncerty, także scenę piosenki autorskiej, gdzie króluje taki klimat poezji śpiewanej, krainy łagodności lub studenckiego festiwalu piosenki, bo to wszystko kiedyś działo się na festiwalu studenckim. Teraz w dużej mierze, oczywiście cały czas festiwal się odbywa, cały czas festiwal także w Nowochódzkim Centrum Kultury ma miejsce, ale my na co dzień, kilka razy w miesiącu, te piosenki tych autorów prezentujemy. One w dużej mierze też są skierowane do seniorów. Ale nie zapominajmy o najmłodszych, bo Klub Supermama to niezwykle popularne zajęcia. Powiem, że w tym roku zajęcia na Klub Supermama absolutnie pobiły wszystkie rekordy szybkości zapisów. 40 sekund. 40 sekund te zajęcia gdzieś tam wisiały. Mamy dosyć długą listę rezerwową. Mamy nadzieję, że wszystkich przyjmiemy. Oczywiście wymaga to tam dodatkowych środków, może dodatkowych zajęć, uruchomienia, ale bardzo się z tego cieszę, że właśnie te zajęcia rozwijające kompetencje rodzicielskie cieszą się tak dużą popularnością, bo w Nowochódzkim Centrum Kultury miło się po prostu spotkać. To jest dla mnie bardzo przyjemny widok, idąc właśnie o godzinie 9, 10 rano, widząc 30-40 wózków zaparkowanych tutaj w budynku C, wiedząc, że mamy są w tym momencie na zajęciach i świetnie ze swoimi pociechami się bawią i mogą się po prostu spotkać. To jest dobre miejsce na rozwijanie tych kompetencji, ale na zwykłą rozmowę także.
1: A pełna oferta zajęć na stronie NCK.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Drzwi tej instytucji zostaną otwarte już 25 września, a jak przekonują jej przedstawiciele, nauka wykroczy poza laboratorium, bo pojawi się również w teatrze, muzyce, a nawet na fasadzie budynku.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Smoleń, zastępczyni dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
3: Przed nami jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Co w tym roku Państwo przygotowali?
4: Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas naprawdę wyjątkowa, tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim świętujemy jej 20. edycję, a po raz pierwszy to właśnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon koordynuje całe to wydarzenie. Jest to dla nas, nie ukrywam, ogromne przedsięwzięcie, które łączy uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury i wiele innych miejsc związanych z nauką w całej Małopolsce. Natomiast w samym Cogiteonie 25 września przygotowaliśmy bardzo rozbudowany program. Można powiedzieć, że tego wieczoru cały budynek będzie żył nauką i zależało nam przede wszystkim na tym, aby pokazać ją bardzo szeroko, nie tylko poprzez klasyczny eksperyment czy laboratorium, ale też przez sztukę, teatr, muzykę, rozmowę i nowe technologie. Chcemy oczywiście pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratorium, jest wszędzie wokół nas i może być punktem wyjścia do tak naprawdę bardzo różnych doświadczeń.
3: A jakie będzie tegoroczne hasło? Jaki będzie motyw przewodni właśnie tej jubileuszowej 20. edycji?
4: Tegoroczne hasło From Wow to Why bardzo dobrze oddaje ten sposób właśnie myślenia. Chcemy zacząć od zachwytu, od tego pierwszego wow, ale nie zatrzymywać się na nim. Najciekawsze jest przecież to, co dzieje się chwilę później, kiedy pojawia się pytanie, dlaczego, jak to działa, co za tym stoi.
3: Ale to nie jest wydarzenie adresowane wyłącznie do najmłodszych. To ma być wydarzenie, impreza, która jest adresowana do rodzin z dziećmi.
4: Zdecydowanie tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten wieczór był taki międzypokoleniowy. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, a także osoby, które po prostu są ciekawe świata. Dla najmłodszych przygotowaliśmy między innymi bawialnie oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie z Różą Hajkuś. Uważam, że są to propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny, poprzez zabawę, pytania, eksperymentowanie i myślę, że odkrywanie.
3: I tym samym będzie okazja, aby zajrzeć do Państwa laboratoriów. Jak to będzie wyglądać?
4: A myślę, że już sam fakt wejścia do laboratorium wieczorem ma w sobie coś wyjątkowego. Nie chcemy jednak, żeby dzieci tylko patrzyły. Zależy nam na tym, żeby doświadczały, sprawdzały, rozmawiały, pytały edukatorów i same dochodziły do odpowiedzi. Przygotowaliśmy również specjalne oprowadzanie po wystawie stałej, pokazy naukowe, spotkania ze zwierzętami i tak naprawdę wiele mniejszych aktywności rozłożonych po całym budynku. Można więc przyjść na jedno konkretne wydarzenie, ale można też potraktować Kogiteon jak przestrzeń naukowej podróży i po prostu ją odkrywać.
3: Ale skoro ma być to czas poświęcony nauce i prezentacji różnego rodzaju odkryć, tak żeby dzieci mogły też same eksperymentować, to nie zabraknie też takich atrakcji, które będą miały taki wymiar edukacyjny pod różnym kątem, prawda? Będzie tutaj przekazywanie różnego rodzaju wartości i w tym roku nie zabraknie tematu kobiet w nauce.
4: Tak, i to jest dla nas bardzo ważny element tegorocznego programu. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, Pod prąd i wbrew konwenansom, jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie spojrzeniem historycznym. Dzisiaj dostęp kobiet do edukacji wydaje nam się czymś takim oczywistym, ale przecież przez długi czas nie było. Chcemy przypomnieć kobiety, które przekraczały bariery i otwierały drzwi kolejnym pokoleniom. Natomiast drugi panel, Kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przenosi tę rozmowę do współczesności. Chcemy pokazać naukowczynie nie jako abstrakcyjne postacie z podręcznika, ale jako kobiety, które dzisiaj prowadzą badania, rozwijają swoje kariery i tak naprawdę podejmują wyzwania i zmieniają świat. Będzie oczywiście temu towarzyszyła również wystawa wizualna, prace poświęcone wizerunkom kobiet, prace, które wykonała nasza pracownica. Dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby młode dziewczyny, które przyjdą tego wieczoru do Kogiteonu, zobaczyły, że nauka jest przestrzenią także dla nich, że mogą być badaczkami, inżynierkami, programistkami czy wynalazczyniami, jeśli właśnie tam zaprowadzi je ciekawość.
3: W mieście od lat mamy różnego rodzaju noce. Są to noce chociażby muzeów, prawda, które zawsze cieszą się ogromną popularnością. Noce kin studyjnych, noce tańca. No i oczywiście do tego grona też można przyłączyć niejako nocy naukowców. To, że właśnie tego typu wydarzenia przyciągają rzesze odwiedzających, to jednak chodzi o to, że to odbywa się nocą.
4: Myślę, że tak. Charakter wydarzenia jest właśnie zaplanowany na te wieczorne godziny. Nocą charakter faktycznie się zmienia i w ramach jubileuszowej gali Naukowe Podróże chcemy pokazać, że nauka może być nie tylko przedmiotem poznania, ale także inspiracją artystyczną. Jedną z takich doświadczeń będą Niemożliwe planety, imersyjna podróż inspirowana twórczością krakowskiego artysty Dobiesława Gały. Jego reliefy, oglądane w ogromnym powiększeniu, zaczynają przypominać powierzchnię nieznanych planet, struktury geologiczne czy mikroskopowe krajobrazy materii.
3: Czyli możemy powiedzieć, że nauka spotyka sztukę.
4: Potwierdzam i taki był plan, taki jest plan. I właśnie to jest fascynujące, ponieważ zmieniamy skalę i nagle rzecz, którą znamy, zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Obraz uruchamia pytania o materię, światło, strukturę i przestrzeń. Będzie można również zobaczyć rzeczywiste prace Dobiesława Gały w ramach Perfecta Imperfectio. Tutaj obraz i muzyka funkcjonują równolegle. Nie chodzi o to, żeby muzyka była tylko tłem do sztuki. Obie warstwy tworzą takie doświadczenie dotyczące struktury, rytmu, zmiany i niedoskonałości. To jest właściwie kierunek art and science, który chcemy rozwijać w Cogiteonie, nad którym pracujemy, nad jego rozwojem. Nie chodzi o to, żeby sztuką ozdabiać naukę, chodzi o takie spotkanie dwóch różnych sposobów opowiadania o świecie.
5: Od jakiegoś czasu też Państwo zapraszają do działań Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Czy tutaj aktorzy również będą brali udział w przygotowaniu Nocy Naukowców?
4: Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić już Państwa tak naprawdę na premierę tego spektaklu, która odbędzie się 9 października w Cogiteonie. Wspólnie z teatrem przygotowaliśmy spektakl naukowy Układ Scalony i właśnie podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, podczas gali, pokażemy jego fragment.
5: I co to będzie za spektakl? Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy? Ja wiem, że to będzie fragment raptem pokazany, ale już chyba możemy powiedzieć coś nieco więcej.
4: To propozycja dla widzów od 7 roku życia, ale powiedziałabym też, że zdecydowanie nie tylko dla dzieci, ale i też dla rodziców. Punktem wyjścia jest spotkanie tradycyjnej jarmacznej trupy lalkowej z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało skomplikowanie, która zaczyna zadawać fundamentalne pytanie, czy naprawdę żyje, czy tylko przetwarzam informacje i nagle z historii, która może wydawać się bajkowa, przechodzimy do bardzo współczesnych pytań o świadomość, sztuczną inteligencję, neurobiologię, teorię informacji i o granice między człowiekiem a maszyną. Spektakl wykorzystuje teatr aktorski, lalkowy, muzykę i multimedia. Bardzo podoba się nam tutaj sama idea potraktowania teatru jako laboratorium. Tyle, że zamiast próbówek mamy aktora oraz emocje, dźwięk i widza. I znów nie chcemy dawać dzieciom gotowej odpowiedzi. Znacznie ciekawsze jest pozostawienie ich z pytaniem właściwie co sprawia, że jestem ja.
5: Czyli zapowiada się noc pełna atrakcji, ale co dalej? Jaki harmonogram jest przyjęty? Startujemy w ogóle o której godzinie?
4: Startujemy o godzinie 17. Na nasz finał zaplanowaliśmy Pod gołym niebem i myślę, że to będzie naprawdę piękna noc. Gwieździsta, więc liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i warunki będą do tego korzystne. Zaplanowaliśmy również koncert Pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Będzie to koncert Kołysanki Kopernika, a równocześnie na elewacji elewacja nasza Cogiteonu stanie się przestrzenią kosmicznego mappingu. I to właśnie to będzie taki moment, w którym muzyka, astronomia, obraz, technologia i sama architektura budynku połączą się w jedno doświadczenie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doznanie.
5: Czyli w tym roku tutaj rządzi kosmos, czyli to ma być to nasze wielkie wow.
4: Tak, potwierdzam.
5: Zmieniamy temat. Trwa zielona rewolucja w 15 krakowskich szkołach. Innymi słowy, ruszyła szkoła w dobrym klimacie. O szczegółach tego projektu mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: Eko Kraków.
6: Realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy, robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o stworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone, natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca, no ma ogromne korzyści edukacyjne. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych, więc te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
3: Teraz przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Zaglądamy do kina pod baranami. W tym sezonie ważne miejsce zajmują klasyki kinematografii. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 27. już odsłona Festiwalu Kina Niemego, a także czekają nas kolejne spotkania w ramach cyklu Filmy Wszechczasów. Nie zabraknie także nowości i nowych spojrzeń na znane historie. Przypomnę, już 30 września trafi do kin współczesna ekranizacja Lalki.
2: Krakowska premiera.
8: Za nami letnie tanie kinobranie, to już była 20. edycja. No i bądź co bądź, wkraczamy tutaj w jesień, niestety lub niestety, ale na pewno w związku z tym okresem sprzyjającym oglądaniu filmów Państwo przygotowali coś specjalnego.
9: Wojtek Kampa, Kino pod baranami. Tak, no mieliśmy bardzo intensywne i bogate i pełne emocji lato z letnim taniem kinobraniem. Za nami jubileuszowa 20. edycja, najdłuższa, największa, ponad 200 filmów, więc to już za nami. Przeszliśmy już przez wszystkie powtórki i hity poprzednich sezonów, więc czas spojrzeć na jesień. No i Złota Polska Jesień jak najbardziej jest już z nami, ale my w ten jesienny marazm nie popadamy absolutnie. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaproponowania na kolejne miesiące, od klasyków, od filmów starych, najstarszych, po te najnowsze, po premiery, więc tak, zapowiada się bardzo ciekawa jesień, zarówno dla fanów klasyki i tych filmów starszych, jak i dla tych, co wyczekują na te największe festiwalowe nowości.
8: To może zacznijmy tak przekornie, czyli nie od nowości, a zacznijmy od tego, do czego Państwo będą wracać, czyli chronologicznie, ponieważ jednak nie zapominajmy, że Kino pod baranami ma tą swoją misję edukacyjną.
9: Tak, więc idąc od najstarszego, no to właśnie w tym roku troszeczkę wcześniej niż zwykle, bo w listopadzie zapraszamy na Festiwal Filmu Niemego, to już 27. edycja. Na dniach dosłownie będziemy ogłaszać już pierwsze szczegóły programu oraz te informacje. Na razie można zapisać sobie w kalendarzu, że spotykamy się od 12 do 15 listopada, czyli właśnie kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zwykle spotykaliśmy się na początku grudnia. Zmiana ta wynika z tego, że mamy też bardzo szczególną i okrągłą rocznicę, ponieważ w tym roku Mija 130 lat od pierwszego pokazu na ziemiach polskich, pokazu filmowego oczywiście, i było to w Teatrze Słowackiego u nas właśnie w Krakowie, więc festiwalem również świętujemy tą okrągłą rocznicę. Jak zwykle, jak co roku, pokażemy filmy nieme, czyli filmy, których nie sposób zobaczyć w ciągu roku przy innej żadnej okazji, więc jest to zawsze takie wyjątkowe wydarzenie. No i jak zwykle tym pokazom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. W tym roku mamy naprawdę ciekawy wybór wykonawców. Przejdziemy przez bardzo różne style muzyczne. Tu jeszcze nie będę zdradzać kto, ale są to naprawdę fajne nazwiska i fajne zespoły, więc bardzo się cieszymy na te spotkania. No co, no, trzeba nas śledzić i patrzeć na to, co będziemy ogłaszać, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No, ale idąc już troszeczkę dalej, poza tymi czterema listopadowymi dniami, no to przez całą jesień będzie okazja na spotkanie z tymi starszymi filmami. We wrześniu naszą główną gwiazdą jest Pedro Almodóvar. Przy okazji jego filmu Gorzkie Święta pokazujemy jego pierwsze filmy, ale też te ostatnie, które przez ostatnie parę lat zawładnęły naszymi umysłami. Więc tutaj do końca września jeszcze jest na to okazja. No i w naszym cyklu Replay, w którym właśnie przez cały rok pokazujemy te troszeczkę starsze filmy, mamy kilka fajnych propozycji. Mamy Asterixa i Obelixa dla całej rodziny. Pokażemy Opętanie na specjalnej plakatowej trasie, która przemierza przez całą Polskę. Do każdego biletu dorzucamy absolutnie przepiękny plakat tego filmu. Będzie Orlando z fenomenalną rolą Tildy Swinton. Dla fanów japońskich animacji mamy Twoje imię, czyli kultowe anime z 2016 roku, które trafia pierwszy raz na polskie ekrany. Na 5 października świętujemy Dzień Jamesa Bonda z filmem Casino Royale. To dla niektórych może być zaskoczenie, że od premiery tego filmu minęło już 20 lat, ale tak właśnie się dzieje i będziemy to świętować w bardzo fajny, myślę, sposób. No a do tego cały czas trwają nasze pokazy w cyklu Filmy Wszechczasów. To są już takie absolutne perełki, których nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo też mamy fajny, szeroki przekrój. Będzie Labirynt z Davidem Bowiem, będzie Romeo i Julia Baza Luhrmanna, mamy Rekwiem dla snu, które poprzedzi prelekcję Jakuba Skrzywanka, dyrektora Narodowego Starego Teatru, który wystawił właśnie interpretację tego filmu na deskach krakowskiego teatru. No i sezon zakończymy filmem Panienki z Rochefort, czyli moim prywatnym, absolutnie ulubionym francuskim starym musicalem.
8: Bardzo barwnym.
9: Bardzo barwnym, bardzo kolorowym, bardzo muzycznym, z przepięknymi rolami Catherine Deneuve. Jest to absolutnie film, który uwielbiam i do którego bardzo chętnie wracam. I jeśli Państwo nie widzieli, to koniecznie trzeba to zobaczyć, koniecznie właśnie na kinowym ekranie.
8: Czyli zapowiada się filmowa uczta, kuchnia różnych smaków. Bardzo mi się spodobało szczególnie połączenie, zaproszenie właśnie dyrektora Skrzywanka jako prelegenta przed Rekwiem dla snu. W końcu, któż nie pamięta tych maturalnych prezentacji, bo trzeba przypomnieć, że Rekwiem dla snu po dziś dzień pozostaje filmem kultowym, właśnie zwłaszcza wśród młodzieży.
9: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to prosty seans, nie jest to prosty film, wręcz głosy były takie, że no, fajny film, ale nigdy więcej nie chcę go zobaczyć. Ale wiemy to już po poprzednich pokazach, że dobrze się z nim skonfrontować właśnie na nowo po latach i albo zobaczyć go po raz pierwszy. I myślę, że właśnie to sparowanie też z tą z Jakubem Skrzypankiem myślę też będzie bardzo ciekawym połączeniem, żeby trochę zetrzeć ze sobą te dwie perspektywy tej współczesności i tego jak po latach ten film nadal fenomenalnie działa i nadal wgryza się bardzo w umysły.
8: Są takie filmy, które są ponadczasowe. Nie bez powodu też nawiązałam do młodzieży, bo kolejne pokolenia wyrastają i właśnie zachwycają się tym filmem. Czy dorośli później, w kolejnych latach swojego życia? Różnie to bywa, ale jeśli mówimy właśnie o tych filmach łączących pokolenia, albo i nie, to w końcu wielkie odliczanie trwa do Lalki.
9: Tak, 30 września na naszych ekranach pojawi się Lalka. Widać, że czekamy na tą Lalkę bardzo intensywnie, ponieważ już mamy przedsprzedaż biletów i cieszy się na dużym zainteresowaniem. Film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście mamy teraz sytuację wielu lalek we wrześniu. Dla mnie osobiście ta filmowa jest tą, na którą czekam bardziej i na którą też wiem, że czekają inni, czekają młodzi, czekają starsi. Zresztą tak, jest to oczywiście pewien fenomen, również maturalny fenomen, co też wiemy od naszych młodych ambasadorów Kina pod Baranami, czyli tej grupy licealistów, która z nami współpracuje przez cały rok. Tu zresztą też trwa nabór na grupę na kolejny rok, więc jeśli licealiści nas słuchają, albo jeśli macie w swoich rodzinach i znajomych licealistów, to zwróćcie im uwagę na tę możliwość, że jest to też film, na który oni czekają i który chcą zobaczyć, i to jak najszybciej właściwie. Więc tak, jest ta lalka, na nią bardzo czekamy. Zresztą polskie kino też ma swoją reprezentację w najbliższych tygodniach w postaci na przykład filmu Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, reżysera filmu na przykład Serce miłości czy Wszystkie nasze strachy, z fantastycznymi aktorami młodego pokolenia, których odkrywamy w kolejnych rolach z zupełnie innych stron, więc to jest też film, na który czekamy. Będzie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, czyli jej pierwszy taki, nie pierwszy w sumie, bo mieliśmy już Silent Twins, ale kolejny film bardziej międzynarodowy. Jest to dystopijny thriller science fiction, ale pojawia też się tam Andrzej Konopka, więc mamy w nim nasz polski akcent. Ten film będzie miał premierę 25 września. No i tak, no i przed nami też oczywiście Festiwal w Gdyni, na którym zobaczymy, co nowego w najbliższych miesiącach polskiego przyjdzie nam zobaczyć.
8: A skoro rozmawiamy o tym, co będzie działo się tutaj, lokalnie, w Kinie pod Baranami, to nie zapominajmy, że mają Państwo rzeszę wychowanków w ramach słynnego nocnika.
9: Tak, oczywiście. Zaczyna się w październiku nowy rok akademicki, chociaż w tym roku studenci spotykali się również w wakacje dosyć regularnie, co jest pewnego rodzaju nowością, ale wielu studentów oczywiście jest w Krakowie również przez wakacje, więc chcieli nadal się spotykać i były to fajne spotkania, między innymi z Odyseją Christophera Nolana czy z Gorzkimi Świętami Pedro Almodovara. Więc tak, od października wracają spotkania studentów. One są w każdy czwartek około godziny 23. Jest to fajna noc spędzona w kinie. Pokazujemy na niej właśnie zawsze czy to nowości, czy przedpremierowe filmy. Więc tak, czekamy na tych studentów, tych, którzy są z nami co roku i tych, którzy pojawią się dopiero w Krakowie w październiku na pierwszym roku studiów. To jest też zawsze fajny moment, kiedy obserwujemy trochę jak ci studenci właśnie rozwijają te skrzydła i jakby adaptują się w Krakowie, w Nowym Mieście, i to jest też fajne miejsce na taką integrację i poznawanie nowych ludzi i rozmowę i spotkania z filmami, no bo to zawsze jest pokaz poprzedzony prelekcją, którą też wygłaszają studenci, potem mamy dyskusje, które trwają często i do białego rana, więc jest to super okazja do poznania nowych ludzi. To też nasi licealiści, którzy są skupieni wokół właśnie programu spotkań młodych amatorów kina i młodych ambasadorów, też już jak kończą liceum, to już zapowiadają, że pojawią się też na tych studenckich spotkaniach. Więc tak, znowu będziemy rozmawiać. Oczywiście cały czas mamy pokazy również dla naszych dojrzałych widzów, czyli Dojrzałe Kino. W każdą środę o 11:00 pani redaktor Maria Malatyńska prowadzi te spotkania. Cieszą się niezmienną popularnością i zawsze są to bardzo, bardzo fajne rozmowy. Mamy cały czas pokazy dla małych dzieci, Baranki Dzieciom, tam co niedzielę o 11:00 pokazujemy bajki starsze i nowsze. Mamy i Reksia, i Bolka, i Lolka, ale jest też Pucio, i Kicia Kocia, i ci wszyscy nowi bohaterowie, których nasze dzieci odkrywają i uwielbiają. Tutaj zawsze po każdym pokazie mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, więc to zawsze jest mega duża frajda dla tych dzieciaków. Po pierwsze być w kinie, często po raz pierwszy, ale też właśnie trochę zażyć aktywności związanej z tym, co się na ekranie wydarzy. No a do tego oczywiście nie zapominamy o dorosłych, no bo mamy też spotkania w cyklu premiery psychologiczne, spotkania filozoficzne, gdzie rozpracowujemy filmy na czynniki pierwsze pod różnymi kątami.
8: I jakie plany na najbliższe tygodnie?
9: Od czego tu zacząć? No codziennie coś. Po pierwsze te premiery bardzo ciekawe, myślę. Klasyków cała masa, o których wspominaliśmy. Mamy też jeszcze oczywiście cały czas pokazy filmów Andrzeja Wajdy, pokazy w cyklu Sztuka na ekranie, czyli można właściwie pozwiedzać galerie całego świata, nie wyjeżdżając z Krakowa. No ale też rzeczy, na które nasi widzowie czekają i które pojawiają się u nas co roku, czyli na przykład Manhattan Short Film Festival, czyli taki przegląd krótkich metraży z głosowaniem widzów na całym świecie. To przed nami 3 i 4 października. Będzie oczywiście pasmo filmowe festiwalu Konrada, czyli też rzecz, która towarzyszy temu festiwalowi od lat i na naszych ekranach się pojawi. Tutaj też fajne propozycje, na przykład Thelma i Louise, czy retransmisja spektaklu Powrót do Rem, Obcy François Ozona, Sarajewo Safari i Persepolis. Tu myślę, to kolejna okazja na fajne spotkania i zobaczenie rzeczy, których nie zawsze łatwo dorwać. W planach mamy także przegląd filmów z Ukrainy, przegląd filmów Konwickiego. Wraca Duna już przecież też w tej zimy, więc pokażemy też pierwsze dwie części Dzień Kina Polskiego, Dzień Europejskiego Kina Artystycznego, więc dużo przed nami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Baranów.
2: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
10: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

jasne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym

reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

sam smarki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo. Melo. Melo Radio Kraków.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

dzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.